0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Jest szósta. Wiadomości Super FM.
1: Zarzut i areszt po śmiertelnym wypadku w Krakowie. Tysiące piorunów dla polskiego wojska, umowa podpisana. Upały nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa. Powiemy, kiedy wrócą.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Krakowie 26-letni Hubert B. najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Tak zdecydował sąd. Do wypadku doszło w minioną sobotę na ulicy Solnej. Zginęło małżeństwo 32-latków, a ich 8-miesięczne dziecko walczy o życie. Według śledczych kierowca umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, znacznie przekraczając obowiązujące w miejscu wypadku ograniczenie do 30 km/h, co doprowadziło do tragedii, tłumaczy prokurator Mariusz Boroń.
3: Pojazd poruszał się z prędkością około 70 km/h.
1: Hubertowi B. grozi do 8 lat więzienia. Dziś o 18 w miejscu wypadku krakowscy aktywiści organizują minutę ciszy w hołdzie ofiar. Pozostajemy w stolicy Małopolski. Dwóch mężczyzn zatrzymanych w związku ze śmiertelnym pobiciem 36-latka w Nowej Hucie. Wcześniej funkcjonariusze zatrzymali i przesłuchali w tej sprawie 9 innych osób związanych ze środowiskiem kibicowskim, ale z powodu braku dowodów na uczestnictwo w zdarzeniu zostały one zwolnione. Do śmiertelnego pobicia 36-latka doszło w nocy z czwartku na piątek. Mężczyznę znalazła przypadkowa osoba, zmarł w karetce pogotowia. 36-latek był fanem Hutnika Kraków. Kilka tysięcy piorunów, czyli zestawów przeciwlotniczych dla polskiego wojska i sojuszniczych armii. Umowę podpisano w zakładach MESCO w Skarżysku-Kamiennej. Zakup ma zostać sfinansowany z programu SAFE. To kontrakt o wartości w sumie 8 miliardów złotych, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Zarówno zestawów startowych, jak i pocisków rakietowych, które będą używane przez Siły Zbrojne Rzeczpospolitej, Siły Zbrojne Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej i Królestwa Norwegii.
1: Zestawy przeciwlotnicze Piorun to jeden z flagowych produktów eksportowych polskiej zbrojeniówki. Jest jeszcze szansa na gorące dni w te wakacje. W najbliższych dniach temperatura będzie rosła, w czwartek i piątek miejscami upalnie.
5: Na południu, na zachodzie ta temperatura 30, nawet 31 stopni.
1: Mówi Przemysław Makarewicz z IMGW, ale upały przyniosą też burze.
5: Miejscami będą gwałtowne, mogą im towarzyszyć takie ulewne, nawalne opady deszczu, lokalnie gradu i silne porywy wiatru.
1: Sobota i niedziela dość ciepłe, choć z przelotnym deszczem. Drugi mecz i drugie zwycięstwo. Nasze siatkarki pokonały Łotyszki 3-1 w drugim swoim pojedynku w Mistrzostwach Europy w Stambule. Czuły jednak niedosyt po przegraniu drugiego seta i słabym początku trzeciego.
6: Wierzę w to, że sukces się rodzi w bólach i może takie mecze też się muszą zdarzyć.
1: Mówiła nasza rozgrywająca Alicja Grabka. Czasu na odpoczynek niewiele. Dziś biało-czerwone zagrają ze Słowenkami. Start o 18:00.
2: Super FM. Pogoda.
7: 24 stopnie po południu, teraz raptem 9. Chłodny poranek, a przede wszystkim gęsta mgła. Widoczność jest ograniczona. Kierowcy, uważajcie na siebie.
8: Lato. Dzień dobry, lato. Lato. Super FM.
7: Buenos dias, Buenos Aires, vayamos compañeros y Marquez. Na początek wtorkowego spotkania w Super FM. Rozpoczynamy 25 dzień sierpnia.
8: Lato. Dzień dobry, lato.

O tak bym powiedział o szczecińskiej komunikacji miejskiej, przynajmniej na razie, na podstawie tych danych ze strony internetowej zdtm.szczecin.pl. Podobno obecnie nie ma żadnych odwołanych kursów, no ale widoczność jest ograniczona, wszystko przez gęstą mgłę. Kierowcy, uważajcie na siebie, bo mogą być miejsca trudne. Myślę, że szczególnie w regionie, może mniej w Szczecinie. Pomoc drogowa będzie 7.20, 7.40, 8.20, 8.40, ale mimo wszystko przed godziną 7 też można, a nawet trzeba dawać znać, jeżeli są miejsca trudne, no to dzwońcie 9124 55. Czekam na wasze telefony.

Damiano David i Zombie Lady w Super FM. Według tych pierwszych waszych relacji to nie najgorzej jest na ulicach Szczecina, ale jeżeli się zdarzają miejsca trudne, to pamiętajcie, dzwońcie 912455, dajcie znać. Gęsta mgła, myślę, że może dawać się we znaki kierowcom. Dzisiaj 25 dzień sierpnia, dzisiaj imieniny obchodzą Patrycja, Luiza i Ludwik. Wszystkiego najlepszego wszystkim solenizantom. Obchodzimy dzisiaj, jeżeli chodzi o święta nietypowe, Dzień Polskiej Żywności, ale też Dzień Zupy Błyskawicznej. Nie wiem, czy to się jakoś łączy, myślę, że dla co po niektórych dzień czy zupa błyskawiczna to prawie jak polska lokalna żywność. Chodzi oczywiście o tę tak zwaną zupkę chińską. My oczywiście pływamy po szczecińskich tematach. Rekord w szpargałku, moi drodzy. 500 000 zł uzbierane na cele charytatywne ze sprzedaży rzeczy, które ktoś wyrzucił, a które odnowione przez pracowników ekoportów udało się sprzedać w szpargałku. Miasto już zapowiada tort. W najbliższą środę, jutro, odbędzie się kolejna edycja wyprzedaży 1000 przedmiotów z odzysku. No i pieniądze od razu wpłacane są na konta szczecińskich organizacji niosących pomoc potrzebującym. Do tematu tego będziemy wracać pewnie jutro, czyli w środę. Szpargałek będzie otwarty od 10 w ekoporcie przy ulicy Arkońskiej.

0: ciekawe, kiedy ta mgła przeminie, prawda? Między innymi o tym będziemy mówić w wiadomościach Radia Super FM, w prognozie pogody, która już za chwilę, za 40 sekund, informacje pogodowe na wtorek i na środę.
1: Letnia linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
2: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
3: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
4: Super FM. Pogoda.
0: Co do zasady to są trudne, dobrego początki, no bo teraz 9 stopni tylko, chłodno, zimno, jeszcze tam mgła w powietrzu, wydawałoby się, co to za jesień nadeszła, prawda? No i czuć takie elementy jesieni dzisiaj rano, natomiast po południu to już będzie lato. Po południu 24 stopnie i słonecznie. W zasadzie słonecznie powinno być już od godziny 10, 11 i wiatr umiarkowany.
1: Lato. Dzień dobry, lato.
5: Lato.
0: Inaczej, parkujemy przed Teatrem Polskim w Szczecinie, przed nami rekordowa edycja półmaratonu, a już jutro odbędzie się 9. memoriał Wiesława Maniaka na Stadionie Lekkoatletycznym w Szczecinie. O tym będziemy mówić do godziny 7. Bartek Czotowicz, miłego dnia.
1: Lato. Dzień dobry, lato.
5: Lato.

to Jasiek Piwowarczyk, a piosenka nosi tytuł Halo Houston, Halo Szczecin. Rozpoczynamy wtorek oczywiście również na antenie radia Super FM. Inaczej parkujemy przed Teatrem Polskim. Szlabany tam pojawią się przy wjeździe pod Teatr Polski od strony ulicy Swarożyca. Na miejscu pojawiły się już tabliczki z informacją. Prace powinny już ruszyć. To droga wewnętrzna należąca do instytucji, a dyskusję rozpoczęła internetowa publikacja na profilu Stop Ham Szczecin. Film z autami parkującymi w niedozwolony sposób na chodniku wywołał takie poruszenie, no że szlabany pojawią się, nowe szlabany, bo tam już jedne szlabany są, pojawią się następne, które otwierane będą tylko przez pracowników Teatru Polskiego i one właśnie mają zakończyć tę sprawę.

Tak, muzykujemy, tak gramy we wtorek rano, w ten mglisty poranek w Super FM w Szczecinie, coraz lepiej, coraz bardziej widocznie w regionie. Myślę, że ta mgła jest szczególnie uciążliwa oczywiście. Dobrze, że jesteście. Przed nami rekordowa edycja półmaratonu, na starcie ponad 6 tysięcy uczestników i dwie trasy do wyboru na 10 lub 21 kilometrów. Organizatorzy zapowiedzieli tegoroczną 47. edycję szczecińskiego półmaratonu, która przez nasze miasto przebiegnie 30 sierpnia. No i udało się im pobić rekord uczestników tak popularnego biegu, tak licznego biegu w stolicy Pomorza Zachodniego w historii jeszcze nie było, oczywiście. Oprócz samego biegu, który od tego roku jest wpisany do korony polskich półmaratonów, organizatorzy zaplanowali ponad 30 punktów muzycznych, bieg dla dzieci, czyli tak zwany bieg pirata, no i towarzysząca temu konferencja naukowa. Myślę, że spowodują, że to będzie takie biegowe święto i to wszystko już w ten weekend.

0: bardzo się cieszę, że we wtorkowy poranek wybraliście Radio Super FM Szczecin. Mam nadzieję, że was nie zawiedziemy. Po godzinie 7 muzycznie Harry Styles, DJ Bobo, Sarsa czy United Nations, ale także Ed Sheeran. Natomiast będzie więcej informacji ze Szczecina. Będzie poranna zabawa w Radiu Super FM. Tak, tak, tak. I atrakcyjne nagrody do zdobycia. A po 7 powiemy między innymi o zatrzymaniu złodzieja samochodów. Będzie się działo. Bądźcie z nami po wiadomościach o godzinie 7.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Fundatorem nagród w zabawie jest restauracja Clue. Przyjdź do Clue na wyjątkowe śniadania. Smaki tradycji w nowoczesnej odsłonie i otrzymaj drugie śniadanie za połowę ceny. Clue. Park Żeromskiego. Plantowa 1.
1: Jest 7. Wiadomości Super FM.
3: Mglisty poranek. Powiemy, gdzie szczególnie uważać. Areszt tymczasowy dla podejrzanego w sprawie tragicznego wypadku w Krakowie. Zajrzymy też do portfeli, by sprawdzić, czemu przehamowaliśmy z wydawaniem pieniędzy.
4: Super FM. Wiadomości.
3: Marcin Krzemiński. Mglisty poranek na północy kraju. Jeszcze przez godzinę ostrzeżenia pierwszego stopnia będą obowiązywały w 6 województwach. Na Pomorzu, w niemal całym warmińsko-mazurskim, na północy Wielkopolski, Kujaw i Mazowsza, na zachodzie Podlasia. Miejscami widoczność może spaść poniżej 200 metrów. Warto więc uważać, zwłaszcza gdy prowadzimy samochód. Tymczasem są spore utrudnienia po śmiertelnym wypadku na trasie S8 w Łódzkiem. Na jezdni w stronę Wrocławia, żeby być precyzyjnym, na odcinku Czerniewice lub Ochnia zderzyły się dwie ciężarówki i bus. Nie żyją dwie osoby, jedna została ranna. Blokada w stronę Dolnego Śląska, także na czwórce w pobliżu Piskorzówka pod Oławą. Tam ranne zostały 3 osoby po tym, jak osobówka uderzyła w betonowe bariery. 3 miesiące w areszcie spędzi 26-latek podejrzany o spowodowanie tragicznego wypadku w Krakowie. Zginęło małżeństwo, a ich dziecko, 8-miesięczny chłopiec, w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Katarzyna Młynarczyk.
5: Według wstępnych ustaleń śledczych mężczyzna miał jechać 70 km na godzinę, ponad 2 razy szybciej niż pozwalało obowiązujące tam ograniczenie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie, prokurator Mariusz Boroń.
6: Przesłuchiwany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, wyjaśniając, iż przyczyną tego, iż nie opanował pojazdu, była nierówna nawierzchnia drogi, stracił panowanie nad tym samochodem.
5: Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o zastosowanie aresztu wobec mężczyzny ze względu na obawę matactwa i możliwy wysoki wymiar kary. Kierowcy grozi do 8 lat więzienia.
3: Po tragedii pełniący funkcję prezydenta Krakowa Stanisław Kracik polecił urzędnikom przeanalizowanie możliwości wprowadzenia zmian w organizacji ruchu drogowego, by zwiększyć bezpieczeństwo w rejonie ulic Nadwiślańskiej, Solnej i Zabłocie. To właśnie tam doszło w sobotę do śmiertelnego potrącenia rodziny. W wieku 63 lat po ciężkiej chorobie zmarł generał Mirosław Różański. Był generałem broni Wojska Polskiego, doktorem nauk o obronności. W latach 2015-2017 dowódcą generalnym rodzajów sił zbrojnych. Od 3 lat był też senatorem klubu Nowa Polska Centrum oraz szefem Senackiej Komisji Obrony. Polacy przehamowali z wydawaniem pieniędzy. Sprzedaż detaliczna w sklepach w lipcu rosła trochę wolniej niż spodziewali się ekonomiści, bo niemal 4% w skali roku, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
7: Mogło się tak zdarzyć, że trochę zdjęliśmy nogę z zakupowego gazu. Pamiętajmy, że to jest jednak miesiąc wakacyjny. Czasami mamy między lipcem a sierpniem takie chochliki, kiedy bardziej my jako konsumenci jedziemy na wakacje i wtedy bardziej kupujemy te rzeczy wakacyjne.
3: Jak wynika z danych, w wakacje przestaliśmy tankować samochody pod korek po tym, jak wygasła pierwsza odsłona programu CPN. Wciąż nieźle trzyma się natomiast sprzedaż tak zwanych dóbr trwałych, czyli mebli, telewizorów i sprzętu AGD.
4: Super FM. Pogoda.
0: No chłodno, zimno rano w Szczecinie, ale będzie cieplej po południu. Teraz 8 stopni, gęsta mgła w powietrzu, troszeczkę się już przerzedza. Po południu 24 stopnie i dzisiaj będzie słonecznie, uwierzcie mi.
1: Lato. Dzień dobry, lato.
0: Chociaż wiem, że trudno uwierzyć teraz patrząc przez okno, czy będąc na zewnątrz, no bo chłodno, 8 stopni, natomiast spokojnie rozkręci się. 4 minuty po godzinie 7 to jest audycja Dzień Dobry Lato w radiu Super FM. No i na dobre rozpoczęcie dnia, na poprawę nastroju, teraz na naszej antenie Harry Styles, muzycznie, DJ Bobo za chwilę i poranna zabawa w radiu Super FM. Takie mamy plany na najbliższe minuty.

0: Fundatorem nagród w zabawie jest restauracja Clue. Przyjdź do Clue na wyjątkowe śniadania. Smaki tradycji w nowoczesnej odsłonie i otrzymaj drugie śniadanie za połowę ceny. Clue. Park Żeromskiego. Plantowa 1.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Atrakcyjne nagrody do zdobycia w tym tygodniu na antenie Radia Super FM. 200 zł do restauracji Clue w hotelu Park można wygrać codziennie. Wystarczy dzwonić 912455, brać udział w naszej porannej zabawie, odpowiadać na pytania, o jakie miejsce w Szczecinie chodzi. Dzisiaj we wtorek chodzi o klubową legendę Szczecina. Tak, klubowa legenda Szczecina. To jest takie miejsce, w którym występowały takie zespoły jak, czy wokaliści jak Robert Gawliński, jak na przykład Republika, jak T-Love, jak Deserter, jak Raz, Dwa, Trzy, albo Hej, załóżmy. No tak z pamięci oczywiście pierwsze z brzegu przykłady, które mi przychodzą do głowy. Dlatego dzwońcie 912455. O które miejsce w Szczecinie może chodzić? 912455. No i oczywiście poprawne odpowiedzi mają szansę na 200 do restauracji Clue w hotelu Park.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Fundatorem nagród w zabawie jest restauracja Clue. Przyjdź do Clue na wyjątkowe śniadania. Smaki tradycji w nowoczesnej odsłonie i otrzymaj drugie śniadanie za połowę ceny. Clue. Park Żeromskiego. Plantowa 1.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
2: Już powoli zwalniacie przed estakadą pomorską. Oczywiście chodzi o basen górniczy i te okolice w związku z pracami drogowców. Te kolejki pewnie będą się wydłużać z minuty na minutę, jak na razie jeszcze w miarę przyzwoicie. Chodzi oczywiście o te relacje z prawobrzeża do centrum. Wcześniej będzie trzeba zwolnić na szosie Stargardzkiej. Tam też drogowcy pracują. No a na samym węźle Kijewo już utrudnienie nie ma. W Podjuchach ulica Floriana Krygiera w obie strony. Mieszka pierwszego południowa. Tutaj nie trzeba się martwić. Podobnie w Alei Wojska Polskiego i na północy Szczecina. Czekam na wiadomości od Was. Jeżeli są miejsca takie, gdzie kierowcom może być trudno, piszcie na Messengerze. Możecie też dzwonić 912455.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: To był Ed Sheeran w Radiu Super FM. Po 7.30 wystąpią dla was Sylwia Grzeszczak, Dua Lipa, Scissor Sisters czy Shakira. Najpierw pojawi się w studiu Andrzej Kutys, który opowie o najważniejszych wydarzeniach z naszego miasta, czyli za chwilę wiadomości.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Do zabawy zapraszam Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.
3: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
5: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
4: Takie cuda tam sprzedają?
5: No pewnie. I to nie za miliony.
6: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustowo 51 lub www.kaflando.pl.
7: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
8: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
9: Rondo Hakena, Ustowo 51, www.kaflando.pl.
10: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
11: Andrzej Kutys, dzień dobry. Przyznała się do winy, wcześniej nie była karana. 60-letniej nauczycielce ze Szczecina grozi od 3 miesięcy do 5 lat za kratami, bo opiekowała się uczniami, mając niespełna 2 promile alkoholu we krwi. Prokuratura Okręgowa w Szczecinie poinformowała o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia w tej sprawie. Jak czytamy w komunikacie, do zdarzeń doszło na początku 2026 roku na terenie jednej ze szczecińskich szkół podstawowych. Oskarżona sprawowała opiekę nad kilkunastoma dziećmi, znajdując się w stanie upojenia alkoholowego w wymiarze 0,82 mg na litr w wydychanym powietrzu. Taki wynik po przeliczeniu to dokładnie 1,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
12: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
11: Uwaga, od początku września utrudnienia przejazdu na drodze prowadzącej do podszczecińskich miejscowości. Jak informuje powiat policki, ruszy remont drogi Szczecin do Bieszczyn na odcinku Dobra Stolec. Wykonawca przejął już plac budowy. Co dalej? Inwestycja obejmie modernizację ponad 7 km drogi przez frezowanie istniejącej nawierzchni i wykonanie nowej warstwy asfaltowej. Wykonawca będzie miał 4 miesiące, czytamy w komunikacie.
12: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
11: Sezon rozpoczną 12 września już na parkiecie szczecińskiego Domu Sportu 2.0. Piłkarze ręczni Sandra z Papogoni Szczecin właśnie potwierdzili swoje przynosiny do nowego obiektu. W poprzednich rozgrywkach, przypomnijmy, walczyli w barażach o Orlen Superligę, no i w nowej hali spróbują znowu. Granatowo-bordowi są na razie niepokonani w przedsezonowych sparingach i turniejach, są wzmocnienia składu, podkreśla trener portowców Rafał Biały.
13: Powrót Dawida Krysiaka, rewelacyjny zawodnik, uważam, że w Superlidze najlepszy obrońca na swojej pozycji. Dawid Bujok i Igor Drzazgowski weszli tak, jakby tu grali.
11: Pierwszą okazję do sprawdzenia nowego parkietu w hali SDS-u 2.0 przy ulicy Wąskiej szczypiorniści Pogoni w Lidze Centralnej będą mieli 12 września. Wtedy na inaugurację sezonu do Szczecina przyjedzie 7 Mieć Legnica, a więcej sportu w Radiu Super FM to już teraz.
10: Super FM Sport.
14: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Katarzyna Kawa i Linda Klimowiczowa ze zmiennym szczęściem rozpoczęły eliminację do wielkoszlemowego US Open. Klimowiczowa w dwóch setach 6-3, 6-3 pokonała Włoszkę Lizę Pigato, a Katarzyna Kawa przegrała z Gruzinką Jekateriną Gorgodzę 3-6, 6-7 i 2-6. Jak mówi były mistrz Polski, a obecnie trener tenisa Michał Gawłowski, to właśnie z 33-letnią Katarzyną Kawą wiązaliśmy największe nadzieje na przebrnięcie 3 etapów kluczowych eliminacji spośród całej czwórki startujących w niej Polaków.
15: Każdy ma troszeczkę w innym miejscu, no bo jednak Kasia Kawa jest też już na etapie takim, że już powinna wychodzić z tych eliminacji, żeby się gdzieś tam utrzymać, a dla pozostałych jeszcze to jest jakieś tam budowanie doświadczenia.
14: A dziś swoje pierwsze spotkania zagrają Martyna Kubka, a także Max Kaśnikowski. Zostało 14 drużyn i 7 biletów do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Dziś poznamy pierwszą trójkę zwycięzców ostatniej rundy eliminacji do Champions League. Sabah Baku Tymoteusza Puchacza spróbuje odrobić jednobramkową stratę z wyjazdowego meczu w Rumunii z HPL-em Berszewa. Najbliżej awansu jest Celtic Glasgow. Szkoci mają 3 bramki przewagi nad LASK Linz. To spotkanie poprowadzi z kolei Szymon Marciniak. W równie korzystnej sytuacji są piłkarze norweskiego Bodo Glimt. Rewelacja ubiegłorocznego sezonu Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu 3-1 pokonała holenderski Nijmegen. Mecz w Baku zaplanowano na 18:45. Pozostałe spotkania zaczną się o 21:00. Mimo że w barwach Realu już zadebiutował, to dopiero teraz został oficjalnie przedstawiony. Mark Kukureja podpisał oficjalnie kontrakt z Królewskimi i otrzymał koszulkę z numerem 17.
16: To wyjątkowy dzień dla mnie i całej mojej rodziny. To zaszczyt nosić tę koszulkę najlepszego klubu na świecie. Ze wszystkim, co wygrali, czego jeszcze nie wygrali. I mam nadzieję, że to będzie wspaniała era, że zdobędziemy wiele trofeów.
14: Hiszpan do Realu przeniósł się z londyńskiej Chelsea za 55 milionów euro.
10: Super FM. Pogoda.
0: 11 stopni teraz w Szczecinie. Chłodny to jest poranek. Trudne być może rozpoczęcie, ale dalej będzie zdecydowanie lepiej. Po południu 24 stopni. Tak jak wczoraj było słonecznie i ciepło po południu, to dzisiaj będzie bardzo podobnie.
5: Lato. Dzień dobry, lato.
0: Słowa na K, to o nich zaśpiewa teraz Sylwia Grzeszczak, na K również. Kochani, dzień dobry.

0: Na program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów, Hryniewieckiego 1, dawny RIS, szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: 19 minut zostało do godziny 8 i oczywiście kolejki to może dużo powiedziane. Trzeba zwolnić przed Estakadą Pomorską, przed Basenem Górniczym. Oczywiście w związku z pracami drogowców na tejże Estakadzie Pomorskiej, ale kiedy już pokonacie to miejsce, no to dalej trasą zamkową, mostem długim powinno być naprawdę przyzwoicie. W ścisłym centrum Szczecina to raczej trwa szukanie miejsc parkingowych, aniżeli są jakieś długie kolejki. W ciągu Alei Wojska Polskiego na węźle Łękno, ale też na północy Szczecina, na południu lewobrzeża naszego miasta utrudnień nie ma, bo jedziemy Bogumińską, Obotrycką, Wilczą z Czanieckiej, Emilii Plater czy Niemierzyńską, ale także Krasińskiego, podobnie na wspomnianym węźle Łękno, Majdańskiego, Papieża Pawła VI czy Zaleskiego, ale również Wyspiańskiego. To taka poranna szczecińska wyliczanka, mógłbym tak mówić i mówić i mówić, generalnie jest całkiem przyzwoicie na ulicach Szczecina. Jeżeli są jakieś wyjątki, to dzwońcie 91 24 55. Dajcie znać, a my przekażemy te informacje innym kierowcom.
0: Na program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów, Hryniewieckiego 1, dawny RIS, szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: To Scissor Sisters oczywiście. 10 minut zostało do 8 we wtorkowy poranek. Już słońce nam się pojawia na niebie. Uwierzcie mi, że dzisiaj jeszcze będzie ciepło. Zatrzymany złodziej samochodów sprzedał 42 skradzione w Niemczech auta. Oszukiwał kupujących, przerabiając numery VIN, podrabiając dokumenty. Prokuratura Okręgowa w Szczecinie skierowała do sądu akta oskarżenia w sprawie 36-latka ze Stargardu. No a zarzuty dotyczą 2 lat działalności, tutaj cudzysłów, działalności mężczyzny od 2019 do 2021 roku. Szymon W. jest jeszcze dodatkowo, został oskarżony o paserstwo i posiadanie narkotyków. No przykra sprawa. Z tymi samochodami też, z tym oszukiwaniem, ależ to się można naciąć, prawda? No teraz pan Szymon będzie miał sporo czasu, żeby się zastanowić nad tym wszystkim.
1: Chłopie, ty się zastanów. Zastanów się.

0: Polonia, Polonia, a nie, Polonii nie ma w tej piosence niestety, no bo Polska nie grała na Mistrzostwach Świata. To oczywiście piosenka, utwór z Mundialu, Burna Boy, Shakira i Dai Dai w Super FM. Ja wam dam wiadomości o godzinie 8 za 4 minuty. 8 oczywiście serwis informacyjny, prognoza pogody, a tuż po 8, ojojoj, muzycznie bardzo dobrze, Kelly Clarkson, Outkast i Bon Jovi.
1: Letnia linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
2: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
3: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
4: Reklama. Gotowi na sportowe emocje i rodzinną zabawę? Już 6 września w Trzebieży odbędzie się jubileuszowy 10. bieg Neptuna. Na uczestników czekają biegi na dystansach 5 i 10 km, marsz Nordic Walking na 5 km oraz bieg dla dzieci. To jednak nie wszystko. Najmłodszych zapraszamy na pełne radości atrakcje. Piana party, tory przeszkód oraz zabawy na wodzie. Przyjdź całą rodziną i poczuj wyjątkową atmosferę sportowego święta. 6 września. Kompleks rekreacyjno-plażowy w Trzebieży. Zapisy i szczegóły na stronie biegneptuna.pl. 10. bieg Neptuna. Biegnij z nami po jubileuszowe emocje.
5: Ola, no przecież nie szalej tak. Nie nadążam za tym dzieckiem. Boże, nie, no przewrócisz się. Matko.
6: Nie nadążasz? Zapisz dziecko do Baby Gym. Tu zamieniamy nieskończoną energię twojego dziecka w nowe umiejętności. Baby Gym. Zajęcia dla dzieci już od 6 miesiąca życia. Organizacja urodzin na sportowo. Gimnastyka, akrobatyka, aerial. www.babygym.pl. Zapisy na nowy rok szkolny już trwają. Baby Gym. Szczecin, Krygiera 3A.
7: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Na

0: Tylko teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu. Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
2: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie. I po reklamie.
3: Jest 8. Wiadomości Super FM.
4: Ostatni tydzień z programem CPN. Powiemy, co potem z cenami paliw. W tym tygodniu mają ruszyć sekcje zwłok ofiar wypadku na Węgrzech. Kompletowanie szkolnej wyprawki.
5: Codziennie coś się domawia z listy.
4: A czasu już coraz mniej.
6: Super FM. Wiadomości.
4: Marcin Krzemiński. Dziś maksymalne ceny paliw nieco wyższe niż wczoraj i w weekend. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, dziś za benzynę 95 maksymalnie płacimy 6,57 za litr. To skok o 3 grosze. Benzyna 98 nie może kosztować więcej niż 7,40 zł. To wzrost o 4 grosze. Maksymalna cena oleju napędowego za litr to z kolei 7,61. To więcej niż wczoraj o 2 grosze. To ostatni tydzień rządowych obniżek na stacjach paliw. Chodzi o niższą stawkę VAT i ustalone przez rząd ceny maksymalne. A o to, ile w tym tygodniu zapłacimy za benzynę i olej, a ile od 1 września, pytał Bartosz Kądziołka.
7: Najbliższe dni nie powinny przynieść większych zmian, ale wiele zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
8: Gdyby napłynęły w tym tygodniu jakieś pozytywne informacje w kwestii konfliktu w Zatoce Perskiej, ustabilizowałoby to sytuację i pozwoliło nawet na delikatne korekty cen w dół.
7: Obecny pakiet rządowych obniżek pod nazwą CPN ma skończyć się 31 sierpnia.
8: W przypadku tego, co zobaczymy ewentualnie od 1 września, mogą być to korekty rzędu 80 groszy do złotówki na litrze.
4: Zarówno w przypadku benzyny, jak i oleju napędowego. Sekcje zwłok 12 ofiar katastrofy autokaru na Węgrzech rozpoczną się jeszcze w tym tygodniu w Krakowie. Ciała wrócą do Polski w przeciągu kilku najbliższych dni, a o terminie poinformowano na razie wyłącznie rodziny zabitych, mówi Marta Kolendowska-Matejczuk, rzeczniczka prokuratury w Krośnie.
9: Prokuratura we współpracy z administracją państwową zajmuje się procedurą sprowadzenia do kraju ciał ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Po sprowadzeniu zwłok do kraju w polskim śledztwie planowane są sekcje zwłok.
4: Na Węgrzech zostają jeszcze 3 osoby najciężej ranne w wypadku. O tym, czy można je przetransportować do kraju, zdecyduje pracujący na miejscu zespół polskich lekarzy wojskowych. 3 osoby zginęły w nocnych rosyjskich atakach na Ukrainę. 2 ofiary śmiertelne były w Zaporożu, 1 w Charkowie. To 1644 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie, która, przypomnę, wczoraj obchodziła Dzień Niepodległości. W Kijowie spotkała się też wspierająca Ukrainę koalicja chętnych. Obecny w Kijowie premier Wielkiej Brytanii ogłosił przekazanie Kijowowi technologii produkcji pocisków manewrujących Storm Shadow. To ostatni dzwonek dla rodziców, by uzupełnić wyprawkę szkolną swoich pociech przed rozpoczęciem roku szkolnego. Niektórym wciąż brakuje piórnika, zeszytów, a nawet plecaka.
5: No i rzeczy się udało 2 tygodnie temu, jak byliśmy w dużym sklepie, a takie brakujące rzeczy, no to tak codziennie coś się domawia z listy.
10: U nas w szkole jest tak, że większość rzeczy typu plastycznych i tak dalej mają w szkole, więc tego nie musimy kupować, a zeszyty to dopiero na początku roku mówią jakie, więc u nas akurat czekanie na ostatnią chwilę jest...
5: Przydaje się, tak.
4: Rok szkolny rozpocznie się w przyszłym tygodniu.
6: Super FM. Pogoda.
11: Zaglądamy, ile stopni w Szczecinie aktualnie, coraz więcej, teraz 12, po południu 24, bez opadów deszczu, słonecznie w naszym mieście, już chyba czuć, że to słońce będzie z nami na dłużej, jutro też rano może być nieco chłodniej, ale po południu 24-25 stopni.
12: Lato. Dzień dobry, lato.
11: Druga podpowiedź, druga wskazówka we wtorek w porannej zabawie Radia Super FM już za chwilę. Najpierw obiecani Outcast już szykują się, żeby przed wami wystąpić, a już teraz Bon Jovi w Super FM.
12: Lato. Dzień dobry, lato.

0: Fundatorem nagród w zabawie jest restauracja Clue. Przyjdź do Clue na wyjątkowe śniadania. Smaki tradycji w nowoczesnej odsłonie i otrzymaj drugie śniadanie za połowę ceny. Clue. Park Żeromskiego. Plantowa 1.
1: Posłuchaj i odgadnij.

0: poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku tylko w Radiu Super FM.
1: 200 zł do restauracji Klub, hotelu Park, do wygrania w tym tygodniu w Radiu Super FM. A co trzeba zrobić? Trzeba odgadywać takie ważne, interesujące, ciekawe miejsca w Szczecinie, czy ważne dla historii naszego miasta. Pierwsza wskazówka po godzinie 7 była taka, że to klubowa czy kulturalna ikona Szczecina. W centrum miasta jest to miejsce, które jest odpowiedzią prawidłową we wtorek. To była pierwsza podpowiedź. No druga jest następująca, że to takie miejsce, w którym różne odbywają się wydarzenia kulturalne, występy również, a poza tym no to taka bieżąca działalność. Miejsce, do którego można po południu, czy wieczorem, czy w nocy wyjść na przykład, żeby spędzić czas ze znajomymi. Myślę, że to wystarczająca podpowiedź. 9-1-2-4-5-5. Dzwońcie, czekam na te poprawne odpowiedzi. Oczywiście, a równo za godzinę dowiemy się, jaka jest ta prawidłowa odpowiedź, no i kto wygrał we wtorek.
0: Posłuchaj i odgadnij.
2: Fundatorem nagród w zabawie jest restauracja Clue. Przyjdź do Clue na wyjątkowe śniadania. Smaki tradycji w nowoczesnej odsłonie i otrzymaj drugie śniadanie za połowę ceny. Clue, Park Żeromskiego, Plantowa 1.

0: Drogowa w Radiu Super FM.
1: 20 minut po godzinie 8 oczywiście i ta bieżąca sytuacja na ulicach Szczecina. Coraz krótsze, coraz mniejsze, już prawie, że zniknęły te utrudnienia przed estakadą pomorską jadąc z prawobrzeża do centrum. Słońce nam się pojawiło na niebie, a więc rozumiem, że też przyjemniej podróżuje się ulicami Szczecina, drogami regionu. No i chyba już ani śladu po tej mgle, która dotknęła nas o świcie. Teraz raczej ta widoczność za kółkiem jest naprawdę dobra. Na zachodniej ścianie, na południu Szczecina jest przejezdnie, utrudnień nie ma. No i oby tak pozostało.
2: Love is a strange thing. Just when you think you finally let go.

0: Ricky Martin w Radiu Super FM. Teraz zostało nam już tylko czekać 2 minuty na wiadomości Radia Super FM. Już za chwilę w studio pojawi się Andrzej Kutys i opowie nam o najważniejszych doniesieniach ze stolicy Pomorza Zachodniego.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Fundatorem nagród w zabawie jest restauracja Clue. Przyjdź do Clue na wyjątkowe śniadania. Smaki tradycji w nowoczesnej odsłonie i otrzymaj drugie śniadanie za połowę ceny. Clue. Park Żeromskiego. Plantowa 1.

0: Tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Uwaga! Darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28 przez 3.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
5: Przed mikrofonem Andrzejku, to jest stosunkowo niska liczba kolizji, rozwinięta infrastruktura dla aut elektrycznych oraz najwyższe prędkości poza ścisłym centrum miasta. To wskazywane atuty Szczecina, który zajął trzecie miejsce w rankingu miast przyjaznych kierowcom. Wśród miast powyżej 300 tysięcy mieszkańców ten ranking przygotowały komercyjne serwisy Oponeo oraz Janosik. W informacji prasowej czytamy także, że słabą stroną okazują się wysokie koszty eksploatacji samochodów, w tym szczególności te związane z wymianą opon. Ranking miast przyjaznym kierowcom wygrała Bydgoszcz, następny jest Lublin i jak wspomniano, na trzecim miejscu Szczecin.
6: Wiadomości Super FM. Możesz komentować na naszym Facebooku.
5: Chcą zwołania Nadzwyczajnej Komisji Rady Miasta, domagają się od prezydenta Szczecina, aby zajął się sprawą. Samorządowa opozycja z Prawa i Sprawiedliwości na konferencji prasowej apelowała do rządzących w sprawie szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej. Przypomnijmy, redakcja Radio Super FM dotarła do pisma, w którym dyrekcja placówki informuje część lekarzy, pielęgniarek i ratowników, że nie otrzymają od razu całej pensji, tylko w kilku częściach. Radni i posłowie PiS, to opozycja zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnie w Szczecinie, będą w tej sprawie interweniować, zapewniał szef klubu miejskich radnych PiS Krzysztof Romianowski.
7: Złożymy wniosek o pilne zwołanie Komisji Zdrowia Rady Miasta Szczecin, na które będziemy chcieli zaprosić przedstawicieli szpitala, przedstawicieli NFZ-u, a nawet przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia.
5: Głos w sprawie zabrała także Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie. Tu cytat: otrzymane pismo jest dla nas bardzo niepokojącym sygnałem dotyczącym sytuacji finansowej szpitala. Skomentował wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej Hubert Bogacki. Do tematu w Radiu Super FM będziemy wracać.
6: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
5: Młodzieżowiec pogoni w najlepszej 11 kolejki. 19-letni pomocnik pogoni Szczecin Maciej Wojciechowski znalazł się w najlepszej 11 kolejki po remisie portowców z Wisłą Kraków. Wojciechowski w niedzielnym meczu piłkarskiej Ekstraklasy na Morawie spędził 83 minuty, zanotował asystę przy trafieniu Musy Dżuwary na 1-0. Przypomnijmy, starcie Dumy Pomorza z Białą Gwiazdą w ten weekend zakończyło się wynikiem 2-2. Porcowcy pozostali więc w ścisłej czołówce tabeli Ekstraklasy. Są na 5. miejscu, mają na koncie 7 punktów. A co jeszcze dzieje się w sporcie? Już teraz więcej w Radiu Super FM.
4: Super FM. Sport.
8: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Polskie siatkarki zmierzą się ze Słowenią w trzecim meczu na Mistrzostwach Europy. Podopieczne Stefano Lavariniego będą próbowały zatrzeć złe wrażenie po spotkaniu z Łotwą, które co prawda wygrały 3-1, ale styl gry Polek pozostawiał wiele do życzenia, mówi nasza przyjmująca Martyna Czerniańska.
9: Nie możemy być zadowolone z meczu. Nie było to nasze dobre wykonanie i na pewno nie jesteśmy zadowolone. Musimy wyciągnąć lekcje i no co, turniej jest długi, także musimy się skupić na kolejnych meczach. Mam nadzieję, że forma będzie już tylko rosnąca.
8: Łotyszki są najniżej notowanym zespołem w naszej grupie, a stracony set okazał się sporym zaskoczeniem także dla naszych zawodniczek, mówi rozgrywająca Alicja Grabka.
10: Wierzę w to, że sukces się rodzi w bólach i może takie mecze też się muszą zdarzać na turnieju. Mam nadzieję, że to był ten jeden i jedyny.
8: W grupie A, w której grają Polki, pewne awansu do 1/8 finału są już współgospodyni turnieju. Turczynki, które mają 3 wygrane na koncie. Polki do tego grona mogą dołączyć już dziś, ale trzeba wygrać ze Słowenią mecz o 18. W Nowym Jorku trwają kwalifikacje do US Open oraz startuje turniej mixtów. W nim nie zobaczymy tym razem Igi Świątek, ale tenisowe rozgrywki toczą się także w innych miejscach i tak w meksykańskim Monterey gra Maja Chwalińska. Rozstawiona z trójką Polka w walce o ćwierćfinał powalczy z Amerykanką Alicia Parks. Kamil Majszak za to odpadł w pierwszej rundzie ATP w Winston-Salem. Przegrał z Francuzem Benjaminem Bonzim 4-6, 6-7. Silna burza z gradem zmusiła organizatorów do odwołania trzeciego etapu kolarskiego wyścigu Vuelta Espania w Pirenejach. Rywalizacja została przerwana na 15 km przed metą. Uczestnicy udali się do hotelu. Wyniki etapu anulowano, więc prowadzenie w klasyfikacji wyścigu utrzymał Słoweniec Tadej Pogacar. Kamil Grabara może iść w ślady Wojciecha Szczęsnego. 27-latek ma strzec bramki Juventusu Turyn. Włodarze starej damy mieli porozumieć się z VfL Wolfsburg w sprawie wypożyczenia Polaka z możliwością pierwokupu.
4: Super FM. Pogoda.
11: Coraz cieplej z godziny na godzinę w Szczecinie. No ten poranek to był taki mało przyjemny. Nie dość, że mgła, to jeszcze było zimno. Teraz mamy już 12 stopni, a po południu 24. Dzisiaj dużo słońca, bez opadów deszczu. Wyciągamy okulary przeciwsłoneczne. No i przydadzą nam się one w Szczecinie do końca dnia.
3: Lato. Dzień dobry, lato.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: 8:42, 18 minut zostało do godziny 9 na ulicach Szczecina. Wszystko wygląda przyzwoicie. Oczywiście mogą pojawiać się utrudnienia związane z pracami drogowców na szosie Stargardzkiej, w okolicach węzła Kijewo czy estakadzie Pomorskiej. Poza tym podróżujemy z Prawobrzeża do centrum i odwrotnie bez utrudnień. Mogą kolejki pojawiać się na ulicy Narutowicza przed Aleją Piastów. Poza nimi raczej jedziemy w ciągu Alei Piastów, ale także Alei Wojska Polskiego. Czekam na Wasze telefony. Jeżeli są utrudnienia, dzwońcie 912455.

11 minut zostało do 9. Oczywiście słuchacie Szczecińskiego Radia Super FM. Witajcie, dzień dobry. Oczywiście jest nowe zestawienie rankingu miast przyjaznym kierowcom. Taki ranking właśnie przez serwis Oponeo, ale też Janosik przygotowują one regularnie takie właśnie rankingi. No i jest to zestawienie miast powyżej 300 tysięcy mieszkańców. No i tutaj na przykład na 6 miejscu ex aequo Łódź i Poznań. Według ekspertów zebrały 30 punktów. No w różnych kategoriach, nie będziemy teraz ich przytaczać. Na 5 miejscu też ex aequo Gdańsk i Wrocław. Mówimy o rankingu miast przyjaznych kierowcom. Na 4 miejscu Kraków i Warszawa, 35 punktów, a na 3 miejscu Szczecin, nasz Szczecin na podium, ranking miast przyjaznych kierowcom. 2 Lublin, 1 Bydgoszcz, no ale Lublin i Bydgoszcz to troszkę mniejsze miasta, prawda? Natomiast no powyżej 300 tysięcy mieszkańców tutaj są najwyżej, no i Szczecin myślę, że z tych dużych skupisk jako pierwszy, no pomijając to Lublin i Bydgoszcz, jak odrzucimy Lublin i Bydgoszcz, to jesteśmy na pierwszym miejscu. Najbardziej przyjazne miasto kierowcom. No tak, tak. Także kierowcy, nie ma co narzekać na Szczecin, bo w Szczecinie jest naprawdę przyzwoicie w porównaniu z innymi miastami. A wiecie jak to jest? Jak sobie pomyślicie, że u kogoś jest gorzej, to jakoś tak robi się wewnętrznie lepiej.

0: The Time of My Life, czyli oczywiście piosenka z filmu Dirty Dancing, albo w tłumaczeniu na język polski wirujący seks, oczywiście. Minuta 30 została do godziny 9, już za chwilę wiadomości, a potem rozwiązanie porannej zabawy, to już po 9.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Do zabawy zaprasza Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.
3: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
5: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
6: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
5: Takie cuda tam sprzedają?
6: No pewnie. I to nie za miliony.
7: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustowo 51 lub www.kaflando.pl.
8: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
9: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
10: Rondo Hakena, Ustowo 51, www.kaflando.pl.
11: Castorama!
12: W teorii okazje na ogród się skończyły.
13: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: I po reklamie.
1: Jest 9. Wiadomości Super FM.
15: Minuta ciszy w miejscu tragicznego wypadku to dziś w Krakowie. Wielkie nadzieje polityków, chodzi o byłego szefa Zonda Krypto. Blisko 3,5 miliona za piłkę, której dotknął Maradona.
14: Super FM. Wiadomości.
15: Marcin Krzemiński. Dziś o 18:00 minuta ciszy na krakowskim Zabłociu, czyli w miejscu, gdzie w sobotę doszło do tragicznego wypadku. Aktywiści zgromadzeni chcą w ten sposób uczcić pamięć małżeństwa, które podczas spaceru z dzieckiem miał samochodem śmiertelnie potrącić Hubert B. 26-latek został wczoraj aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Usłyszał w prokuraturze zarzuty, no ale nie przyznał się do winy. Twierdzi, że przyczyną wypadku nie była nadmierna prędkość, a nierówna nawierzchnia. W tę wersję nie wierzą śledczy, mówi rzecznik prokuratury Marek Boroń.
16: Uzyskaliśmy wstępną opinię biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, który był również na miejscu zdarzenia. Ten biegły wstępnie na podstawie ujawnionych śladów na miejscu wypadku ustalił, iż pojazd poruszał się z prędkością około 70 km na godzinę.
15: Podczas gdy w miejscu wypadku obowiązuje ograniczenie do 30 km na godzinę. Hubertowi B. grozi do 8 lat więzienia. Dodam, że 8-miesięczne dziecko pary, która zginęła, znajduje się w ciężkim stanie w szpitalu. Jeśli Przemysław Kral zostanie świadkiem koronnym, to byłby to dobry scenariusz dla śledztwa w sprawie Zonda Krypto, uważa wicepremier Krzysztof Gawkowski. Według nadal nieoficjalnych doniesień medialnych, były szef giełdy Zonda Krypto zdecydował się na współpracę z prokuraturą.
17: Pan Kral, myślę, mam dużo do powiedzenia o tym, jak finansowane były kampanie wyborcze, kto komu przekładał pieniądze do kieszeni, jakie działania w państwo zarządów PiS-u realizowało, żeby chronić tą spółkę.
15: Dziś prokurator krajowy ma przekazać najnowsze informacje o śledztwie w sprawie Zonda Krypto. Postępowanie trwa od wiosny. Poszkodowanych może być od kilkunastu do nawet 30 tysięcy osób. Tragedia w Dolinie Śmierci. Nie żyje turysta, który zwiedzał kalifornijski park narodowy. Do zdarzenia doszło po tym, jak jego pojazd utknął w błocie. Temperatura osiągnęła wtedy około 47 stopni. spada liczba śniętych ryb wyławianych z kanału Gliwickiego. Wczoraj Wody Polskie nie odnotowały nowych przypadków. To dobry znak, bo do tej pory z szóstej sekcji kanału wyłowionych zostało ponad 4 tony śniętych ryb. Wszystko przez zakwit złotej algi, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich.
11: W dalszym ciągu, mimo że zjawisko to zdaje się ustępować, będziemy prowadzić obserwacje na wodzie i lądzie całej tej drogi wodnej, nie tylko szóstej sekcji.
15: Wody Polskie będą teraz uprzątać trzcinowiska, gdzie mogą być jeszcze truchła ryb. Za 3 miliony 350 tysięcy dolarów wylicytowano w Dallas piłkę, którą Diego Maradona strzelił swojego słynnego gola ręką Boga. Dodam, że 4 lata temu pod młotek poszła koszulka Maradony z tego samego meczu. Szczęśliwy nabywca zapłacił za nią ponad 9 milionów dolarów. Muzyczna kartka z kalendarza jeszcze u nas. 65 lat temu, w 1961 roku, rozpoczął się pierwszy międzynarodowy festiwal piosenki Sopot. Co ciekawe, pierwsze 3 edycje tej imprezy odbyły się w Stoczni Gdańskiej.
14: Super FM. Pogoda.
0: 4 minuty po godzinie 9. Jak to tam pogodowo, temperaturowo wygląda w Szczecinie? Sprawdzamy. 12 stopni teraz w naszym mieście. Po południu będzie dużo więcej. Dużo więcej. Dlatego, że 24. Jutro tak samo. 24-25 stopni i właśnie słonecznie. Bez opadów deszczu. W Szczecinie naszym, kochanym, jedynym i niepowtarzalnym.
18: Lato. Dzień dobry, lato.
19: Lato.
18: Super FM.
0: 5 minut po godzinie 9. Radio na żywo, moi drodzy. Radio na żywo, bo dosłownie przed momentem dzwonił do mnie na telefon Przemek Kazaniecki i zapytać, czy my na antenie radia Super FM wyemitujemy nowy singiel, którego premiera już jutro. Szczecińskie dźwięki, szczecińskie brzmienia oczywiście zawsze mają swoje miejsce na antenie radia Super FM, no bo przecież my mówimy o Szczecinie. Jesteśmy radiem stąd, z naszego miasta i o naszym mieście mówimy regularnie i chętnie. Do Przemka pewnie wrócimy jeszcze jutro. Na razie o tym zapomnijcie. Na razie będziemy mówić o porannej zabawie radia Super FM. Dlaczego? Dlatego, że jej rozwiązanie, tej porannej zabawy, tej wtorkowej, poprawna odpowiedź, wasze telefony, to już za chwilę. Dajcie nam 10-11 minut, a już za moment dowiemy się, kto zdobędzie voucher, zaproszenie o wartości 200 zł, 200 zł do restauracji Clou w hotelu Park. Myślę, że to jest bardzo atrakcyjna nagroda.
18: Lato. Dzień dobry, lato.
19: Lato.

0: Sponsorem nagród w zabawie jest restauracja Clue. Przyjdź do Clue na wyjątkowe śniadania. Smaki tradycji w nowoczesnej odsłonie i otrzymaj drugie śniadanie za połowę ceny. Clue. Park Żeromskiego. Plantowa 1.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Tak jest, 18 minut po godzinie 9, no i oczywiście czas rozwiązać poranną zabawę w Radiu Super FM. Tak jest, były wskazówki od rana, no a do zdobycia 200 zł do restauracji Clue, do hotelu Park, także warto brać udział, żeby do restauracji Clue się wybrać. Były wskazówki, mówiłem, że chodzi o imprezową ikonę Szczecina. No i dzwoniliście oczywiście. 9-1-2-4-5-5. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Agnieszka ze Szczecina. Chodzi się o Teatr Letni. Pozdrawiam.
2: Nie, nie chodzi o Teatr Letni, moja droga. Nie chodzi o Teatr Letni. 9-1-2-4-5-5. A może tym razem się uda?
4: Dzień dobry. Ola z tej strony. Dzwonię ze Szczecina. Szykuję się do roboty. Jak to zwykle we wtorek i w inny dzień tygodnia bywa, o tej godzinie oczywiście, no i was słucham, no i chciałabym spróbować tym razem swoich sił w konkursie i odpowiedzieć na pytanie, że chodzi o Klub Słowianin. Pozdrawiam was serdecznie i życzę wam miłego wtorku. Pa!
2: Ja mam nadzieję, że to będzie dla ciebie miły wtorek, bo to oczywiście jest poprawna odpowiedź. Słowianin, tak jest, no Słowianin, od razu można zobaczyć, że ci klubowicze nasi, albo klubowicze aktualni, albo klubowicze sprzed dekady, czy dwóch dekad, to jest spore grono słuchaczy Radia Super FM. No naprawdę tyle telefonów, ile dzisiaj było, z odpowiedziami poprawnymi, niepoprawnymi, różne były odpowiedzi, Hormon, Trans, no naprawdę tyle tych klubów, też na wspomnienia zadziałaliście mi doskonale po prostu, bo przypomnieliście kilka miejscówek, o których już nie pamiętałem. Dzisiaj odpowiedzią poprawną był Dom Kultury Słowianin. Jak będzie jutro, to przekonamy się jutro. Jeszcze w środę, czwartek i piątek też do zdobycia będą zaproszenia do restauracji Clue, do hotelu Park.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Fundatorem nagród w zabawie jest restauracja Clue. Przyjdź do Clue na wyjątkowe śniadania. Smaki tradycji w nowoczesnej odsłonie i otrzymaj drugie śniadanie za połowę ceny. Clue. Park Żeromskiego. Plantowa 1.

0: Ola wygrała we wtorek zaproszenie do restauracji Clue w hotelu Park. Oczywiście my codziennie bawimy się po godzinie 7, po 8, po 9 rozwiązanie w Radio Super FM przez całe wakacje. No i jestem wam winny przypomnienie, że już za niecały tydzień, 31 sierpnia, czyli w przyszły poniedziałek, to będzie się działo dopiero. To dopiero będą emocje, bo główna nagroda tych wakacji będzie do zdobycia. Najważniejsza, największa nagroda tych wakacji będzie do zdobycia 31 sierpnia. Otóż wiecie, co będzie do zdobycia? Będzie rejs do Szwecji z Unity Line w obie strony. Będziecie mogli wybrać się z mężem, z żoną i nawet z nimi wrócicie. Znaczy, jakby jak wygracie, no to możecie wrócić z kim chcecie. Chodzi o to, że będziecie mieć rejs w jedną i w drugą stronę. Tak będzie 31 sierpnia w poniedziałek, w ostatni dzień wakacji na antenie Radia Super FM. Na razie jeszcze o ostatnim dniu wakacji nie mówimy. Jeszcze przecież weekend przed nami, a dzisiaj wtorek, 25 dzień sierpnia. 28 minut po godzinie 9 teraz, to oznacza, że za 2 minuty będą wiadomości w Radio Super FM.
1: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Ola, Ola, no przecież nie szalej tak. Nie nadążam za tym dzieckiem. Boże, nie, no przewrócisz się. Matko.
4: Nie nadążasz? Zapisz dziecko do Baby Gym. Tu zamieniamy nieskończoną energię twojego dziecka w nowe umiejętności. Baby Gym. Zajęcia dla dzieci już od 6 miesiąca życia. Organizacja urodzin na sportowo. Gimnastyka, akrobatyka, aerial. www.babygym.pl. Zapisy na nowy rok szkolny już trwają. Baby Gym. Szczecin, Krygiera 3A.
5: Uwaga! Darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28/3.
6: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
8: Przed mikrofonem Andrzejku, to jest na ulicach, którymi przebiegnie trasa zawodów. Już widać tabliczki ostrzeżenia dla kierowców oraz pasażerów. Z wyprzedzeniem przypominamy, że w najbliższy weekend przez Szczecin przebiegnie 44. PKO Półmaraton Szczecin. W niedzielę szykujcie się też na bardzo duże zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Do tego tematu oczywiście w tym tygodniu będziemy jeszcze regularnie wracać.
9: To są wiadomości w Radiu Super FM.
8: Zmieniamy temat. Miasto postara się o remont zabytkowej tablicy. Będą rozmawiać o renowacji, tak zapewnia wiceprezydent Szczecina Łukasz Kadłubowski w odpowiedzi na interpelację jednego z radnych, który alarmuje o złym stanie zabytkowej tablicy pamiątkowej przy ulicy Pocztowej 5, tablicy wpisanej do rejestru pomników oraz zabytków. Została odsłonięta w 1958 roku. Upamiętnia 400-lecie Poczty Polskiej. Obecny stan techniczny woła pomstę do nieba, tak napisał w interpelacji radny Marek Duklanowski. Niemal całkowicie nieczytelna, zamiast upamiętnienia wysiłku pocztowców na ścianie budynku szary i brudny kawałek kamienia. W odpowiedzi wiceprezydent Kadłubowski zapewnia, że tablica co prawda należy do Poczty Polskiej, ale tu cytat, miejski konserwator zabytków zwróci się do właściciela o wykonanie konserwacji.
9: Wiadomości Super FM. Możesz komentować na naszym Facebooku.
8: Gorący dzień w Szczecinie. Mama, która niechcący zatrzasnęła malutkie dziecko w samochodzie. Natychmiastowy telefon na numer alarmowy 112 i interwencja policjantek, które musiały wybić szybę w aucie. Dziecku nic się nie stało. O tej historii informuje Komenda Miejska Policji w Szczecinie. Jak tłumaczyła kobieta, drzwi samochodu zatrzasnęły się automatycznie. Wtedy od razu zadzwoniła po pomoc.
1: Super FM. Sport.
7: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. A zaczynamy od piłki nożnej, bo dziś poznamy trzy drużyny, które po eliminacjach zagrają w Lidze Mistrzów. Największe szanse mają Celtic Glasgow oraz Bodø/Glimt, bo wysoko wygrały pierwsze spotkania. W walce o awans wciąż się liczy drużyna Tymoteusza Puchacza Sabah Baku, ale musi odrobić jednobramkową stratę do HPL-u Berszewa. Pozostałe cztery mecze jutro. Pierwszy krok do turnieju głównego na US Open zrobiła Linda Klimowiczowa. Polka w dwóch setach 6-3, 6-3 pokonała Włoszkę Lizę Pigato. Już na pierwszym etapie kwalifikacji odpadła natomiast Katarzyna Kawa. Dziś rozpoczyna się turniej mixtów bez Igi Świątek, ale za to z triumfatorami sprzed roku i dwóch lat. Włochami Sarą Errani i Andreą Vavassorim, ale kibice w akcji zobaczą m.in. rozstawionych z numerem pierwszym Arynę Sabalenkę w parze z Nowakiem Dziokowiczem. Ale dziś także z kortami w Nowym Jorku oficjalnie pożegna się Roger Federer. Po 16 latach przerwy Mistrzostwa Świata w kajakarstwie wracają do Poznania. Na torze Malta wszystko zapięte jest na ostatni guzik i od jutra do niedzieli potrwa tam rywalizacja. O medale powinny walczyć mistrzynie świata Martyna Klat oraz Anna Puławska. Druga z nich poza tytułem w K2 na 500 metrów jest również aktualną mistrzynią w K1 na tym samym dystansie.
10: Staram się nie myśleć o tym, że bronię to miejsce liderki, natomiast no, wiem, że bardzo ciężko w tym sezonie pracowałam i wierzę, że ta ciężka praca zaowocuje właśnie na Mistrzostwach Świata.
7: Poznań i Malta po raz czwarty goszczą najważniejszą kajakową imprezę na świecie, mówi Grzegorz Kotowicz, prezes Polskiego Związku Kajakowego.
11: Każdy będzie chciał wracać i chce wracać do Poznania i ważne, żebyśmy to podtrzymali, a jeżeli będą jeszcze przy tym medale, no to już będzie w ogóle rewelacyjnie.
7: W Mistrzostwach Świata wezmą udział Rosjanie, mimo że polska strona nie zgodziła się na ich przyjazd, to sportowcy dostali wizy Schengen od Niemców i tym samym wystartują w Mistrzostwach.
1: Na program Wakacji w Mieście zaprasza sponsor Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
12: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce, wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu. Wakacje w Mieście z radiem Super FM.
13: Wybiła 9.30, czas więc na poranną dawkę świetnych atrakcji w mieście, zarówno dla małych, jak i dużych. Przy mikrofonie Zosia Lichota, a w Super FM sprawdzamy, co ciekawego czeka nas dziś w Szczecinie. Już o 17.00 Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na rodziny na warsztaty ceramiczne. Tym razem uczestnicy będą lepić własne skarbonki, klasyczne świnki lub własne fantazyjne projekty. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci. Te w wieku od 8 do 12 lat mogą brać udział samodzielnie, a młodsze wraz z rodzicami. Nie trzeba mieć żadnego doświadczenia, liczy się kreatywność i dobra zabawa. Ostatnie bilety w cenie 30 zł znajdziecie na stronie internetowej MOK-u. Z kolei o 18.00 w Miejskiej Bibliotece nr 7 odbędzie się spotkanie autorskie z Maciejem Siembiedą, mistrzem polskiej powieści sensacyjnej, laureatem Nagrody Nike oraz Nagrody Wielkiego Kalibru. Rozmowę poprowadzi Krzysztof Lichtblau, znany jako Pan od Książek. Udział w tym wydarzeniu jest całkowicie wolny. Wybierzcie swój plan na wtorkowe popołudnie, a kolejne wakacyjne wiadomości już za kilka chwil.
1: Wakacje w mieście z radiem Super FM. Na program Wakacje w Mieście zaprasza sponsor Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
12: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce, wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
14: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
15: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
16: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
17: Wczorajsza aura za oknem nie sprzyjała wodnym kąpielom. Dzisiaj będzie ciut lepiej, bo na termometrach zobaczymy dobre 23 stopnie. Na kąpieliskach w Szczecinie białe flagi, te czekają na Was w Zieleniewie nad jeziorem Miedwie. To samo dotyczy kąpieliska Dziewoklicz, Głębokie czy Dąbie. Nadal czerwona flaga w Stepnicy ze względu na zakwit sinic. Wczoraj nad morzem pojawiły się czerwone flagi, a to ze względu na silny wiatr i prądy wsteczne. Dzisiaj ten wiatr nieco osłabł, ale w ciągu dnia będzie będzie przybierał na sile. Stąd warunki na kąpiel w Bałtyku nie będą sprzyjające.
16: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
14: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
15: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
16: Lato. Dzień dobry, lato.

0: 14 minut zostało do godziny 10. Dzień dobry, lato w Radiu Super FM. Szczecińscy szczepiorniści będą grać w szczecińskim Domu Sportu 2-0 w nowej hali przy ulicy Wąskiej. Piłkarze ręczni Sandra Spa Pogoni Szczecin potwierdzili swoje przenosiny do nowego obiektu. Przeczytacie o tym na stronie internetowej www.super.fm. Na nowym SDS-ie przynajmniej na razie nie zagrają koszykarze Kinga Szczecin. Oni, jak powiedział mi dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji Karol Lipiński, otrzymali dobrą ofertę od Enea Areny i koszykarze Kinga dalej będą grać w hali przy ulicy Szafera. Pierwszą okazję do sprawdzenia nowego obiektu w hali SDS-u 2-0 przy Wąskiej szczepiorniści Pogoni będą mieli 12 września. Wówczas ich inauguracja sezonu. Do Szczecina przyjedzie 7 Miedź Legnica.
1: J-Lo, jadu

0: To była audycja Dzień Dobry Lato w Radiu Super FM. Wtorkowy poranek za nami, w zasadzie mamy już wtorkowe przedpołudnie, bo za chwilę godzina 10, za chwilę serwis informacyjny w Radiu Super FM. Dobrze, że spędziliśmy ten czas razem od godziny 6 do 10. Tak samo będziemy jutro i jutro też do wygrania będzie zaproszenie bon o wartości 200 zł do restauracji Klub Hotelu Park. Między innymi dlatego warto być razem z nami. Bartek Czotowicz, zapraszam.
1: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży starego kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w Radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
2: Jest 10. Wiadomości Super FM.
3: Problemy gmin z planami ogólnymi, od tego zaczniemy. Potem śmiertelny wypadek na trasie S8 podczas wymiany koła i prognozy pogody. Wróci upał, choć nie wszędzie.
4: Super FM. Wiadomości.
3: Marcin Krzemiński. Tylko 1/5 gmin w Polsce uchwaliła dotąd tak zwany plan ogólny, na podstawie którego będą wydawały decyzje, co i gdzie można budować. Dokładnie za tydzień właścicielom działek w miejscowościach, które takiego dokumentu nie przyjęły, a jednocześnie nie mają miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, może grozić blokada budowlana. Nie postawią domu, bo nie dostaną warunków zabudowy. Tomasz Fęskę.
5: W Warszawie ratusz zebrał ponad 27 tysięcy pism z uwagami do planu i jest jasne, że miasto z przyjęciem go nie zdąży. We Wrocławiu mieszkańcy uwag zgłosili 11 tysięcy. Wczoraj Rada Miasta pracę nad przyjęciem go przerwała do środy. To duże miasta, ale dokument musi przyjąć każda z 2,5 tysiąca gmin w Polsce. Zrobiło to nieco ponad 500. Bez niego w miejscowościach, bez miejscowych planów zagospodarowania, jeśli ktoś do końca sierpnia nie złoży wniosku o decyzję o warunkach zabudowy dla działki, to jej nie dostanie, co zablokuje na przykład przebudowę domu. Tłumaczy prawnik Związku Gmin Wiejskich Mariusz Marszał.
6: Czarny scenariusz się sprawdza. Całkiem uzasadniona jest obawa związana z paraliżem inwestycyjnym, albo inaczej z paraliżem funkcjonowania planowania przestrzennego.
5: Który częściowo już trwa, bo w niektórych gminach liczba wniosków o WZ-ki wzrosła o 1000%, a urzędy nie nadążają z ich wydawaniem.
3: Jeszcze co najmniej godzinę będzie zablokowana droga ekspresowa S8 w kierunku Wrocławia w okolicach Czerniewic pod Tomaszowem Mazowieckim. To po wypadku, do którego doszło nad ranem, w którym zginęły 2 osoby, jedna trafiła do szpitala. Zderzyły się 2 ciężarówki i bus. A zaczęło się od wymiany opony w cysternie z piaskiem. Do kierowcy pojazdu dołączyli znajomi podróżujący Fordem Transitem. W grupę osób zmagających się z awarią uderzył kierowca ciężarowego Volvo, mówi aspirant sztabowy Aleksandra Cieślak z tomaszowskiej policji.
7: Śmierć na miejscu poniósł 34-letni mężczyzna kierujący piaskarką oraz 65-letni mężczyzna kierujący Fordem Transitem, który dojechał na miejsce, aby pomóc w wymianie koła.
3: Sprawca wypadku był trzeźwy, policja wyznaczyła objazd miejsca wypadku. Ostrzeżeń już nie ma, niemniej na północy kraju nadal jest mgliście. Jest za to zapowiedź upałów, to nie żart, gorąco zrobi się w czwartek i w piątek. W ten drugi dzień na zachodzie i południu mają nawet obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia, a przynajmniej takie są prognozy, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
8: Na południu, na zachodzie tutaj ta temperatura 30, nawet 31 stopni, ale już na zachodzie w ciągu dnia zacznie się nasuwać front atmosferyczny i przyniesie w sobotę burze. Te burze miejscami będą gwałtowne.
3: Przed nimi też będą obowiązywały ostrzeżenia. Katarzyna Kawa odpadła w pierwszej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego US Open. Polska tenisistka przegrała w Nowym Jorku z Gruzinką Jekateriną Gorgocę 6-3, 6-7, 2-6. Dziś poznamy zwycięzców eliminacji do piłkarskiej Ligi Mistrzów. Największe szanse ma Celtic Glasgow oraz Bodo Glimt, bo wysoko wygrały pierwsze spotkania. W walce awans wciąż liczy się drużyna Tymoteusza Puchacza, Sabah Baku, ale musi odrobić jednobramkową stratę do HPL-u Berszewa.

0: teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz w Radiu Super FM wracamy do tematu sytuacji finansowej Uniwersyteckiego Szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej. Przypomnijmy, tę sprawę jako pierwsza opisała redakcja Radia Super FM, a teraz odnieśli się do niej zachodniopomorscy politycy Prawa i Sprawiedliwości. W ramach przypomnienia, w połowie sierpnia nasza redakcja dotarła do pisma skierowanego do części lekarzy, pielęgniarek i ratowników w placówce przy Unii Lubelskiej. Wynikało z niego, że nie otrzymają oni pełnego wynagrodzenia. To było do 20 tysięcy złotych plus ewentualnie 50% pozostałej części. Sytuacja jest konsekwencją trudnej i wymagającej sytuacji szpitala. Czytaliśmy wtedy w oświadczeniu podpisanym przez dyrektora naczelnego placówki Konrada Jarosza. W szczególności szpital nie może dopuścić do sytuacji, w której przejściowe problemy z płynnością finansową skutkowałyby brakiem podstawowych produktów leczniczych czy sprzętu niezbędnego do wykonywania świadczeń. Czytamy. W zawiadomieniu znajduje się również informacja, że sytuacja może się powtarzać w okresie najbliższych 12 miesięcy. Politycy PiS, czyli opozycja zarówno na naszym lokalnym rynku politycznym, jak i tym ogólnokrajowym, będą w tej sprawie interweniować na jednym i drugim szczeblu. Ten miejski opisał przewodniczący klubu radnych PiS w szczecińskiej Radzie Miasta Krzysztof Ramianowski.
2: Złożymy wniosek o pilne zwołanie Komisji Zdrowia Rady Miasta Szczecin, na który będziemy chcieli zaprosić przedstawicieli szpitala, przedstawicieli NFZ-u, a nawet przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia. Już takie komisje kiedyś w mieście się odbywały, gdzie przyjeżdżali różni ministrowie w błahych sprawach, a ta sprawa jest bardzo istotna i liczę na to, że również się odpowiedni urzędnicy na takim posiedzeniu komisji spotkają. Przedstawimy również stanowisko na najbliższej sesji Rady Miasta 8 września, które będziemy kierowali do ministra zdrowia oraz do szefostwa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie właśnie tej płynności finansowej naszego szpitala przy Unii Lubelskiej. Jako samorządowcy również musimy się w to włączyć i to jest też apel do pana prezydenta Piotra Krzyska. Jako prezydent miasta powinien się zająć bardziej poważnymi sprawami niż składanie pozwów przeciwko radnym opozycji, a powinien się zająć właśnie problemem szpitala przy Unii Lubelskiej.
1: Posłowie Prawa i Sprawiedliwości mają się za to domagać zwołania sejmowej Komisji Zdrowia, wystosowali również interpelację do ministerstwa. Szpital wciąż przygotowuje z kolei swoje stanowisko, na które czekamy. Do tego tematu w Radiu Super FM na pewno będziemy więc jeszcze wracać.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: reklama.
1: Ola, Ola, no przecież nie szalej tak. Nie nadążam za tym dzieckiem, Boże. Nie, no przewrócisz się, matko.
2: Nie nadążasz? Zapisz dziecko do Baby Gym. Tu zamieniamy nieskończoną energię twojego dziecka w nowe umiejętności. Baby Gym. Zajęcia dla dzieci już od 6 miesiąca życia. Organizacja urodzin na sportowo. Gimnastyka, akrobatyka, aerial. www.babygym.pl. Zapisy na nowy rok szkolny już trwają. Baby Gym. Szczecin, Krygiera 3A.
3: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
8: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
9: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
12: Super FM zaprasza.
13: Podpowiadamy, co dzieje się w Szczecinie, dokąd warto pójść i co zobaczyć. Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Muzyka, poezja i Odra w tle. W sobotę w Moczyłach odbędzie się 13. edycja festiwalu Dolina Dolnej Odry poezją śpiewana. Na plenerowej scenie wystąpią Renata Przemyk, Janusz Radek oraz Jackpot Trio z Kasią i Maciejem Kazubami, którym przy fortepianie towarzyszyć będzie szczeciński pianista Marcin Matecki. Nie zabraknie także lokalnych wykonawców zespołów Nadodrzanki, Retro i Siadliczanki. Tradycyjnie zabrzmi też Podróż do ciszy Ryszarda Leoszewskiego. To muzyczny symbol festiwalu. W sobotę więc warto wybrać się nad Odrę na muzyczne pożegnanie wakacji z poezją, pięknymi dźwiękami i wyjątkowym plenerem. Muzyka sprzed 400 lat jutro zabrzmi. W Ogrodach Śródmieścia na scenie wystąpi Ensemble del Passato. Dadzą koncert plenerowy z muzyką wczesnego baroku. W programie utwory z różnych zakątków Europy. Wstęp na koncert jest bezpłatny. Sportowe pożegnanie lata będzie w Trzebieży. 6 września na terenie kompleksu rekreacyjno-plażowego odbędzie się 10. bieg Neptuna. Do wyboru są biegi na 5 i 10 km, 5-kilometrowy marsz Nordic Walking oraz biegi dla najmłodszych. A po sportowych emocjach mnóstwo zabawy, piana party, tory przeszkód i wodne atrakcje. To wydarzenie dla całych rodzin. Można pobiec, pokibicować albo po prostu spędzić aktywnie czas nad wodą. Zapisy i szczegóły znajdziecie na biegneptuna.pl. Radio Super FM objęło patronat nad tą imprezą. Do zobaczenia na starcie.
11: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: pieniądze chwalicie, swego nie znacie. Zaprasza Beata Jankowska.
1: To nasz drugi dzień pobytu w Factory Resort w Kołobrzegu. Patrzę i oczom nie wierzę. Kąpiel relaksacyjna z piwną pianą. Zaproszenie bardzo atrakcyjne. Myślę, że wszyscy panowie się zachwycą. To jest zaproszenie skierowane do wszystkich panów. Na kąpiel w piwnej soli, która odpręża, rozluźnia i relaksuje. Z dodatkiem torfu. To podobno czarne złoto kołobrzeskie. Rozmawiam z panią Natalią Kondrat, recepcjonistką Spa and Wellness.
2: Tak, jeżeli chodzi o czarne złoto, to jak najbardziej to jest nasza borowina kołobrzeska. A jeśli chodzi tutaj o ten zabieg, który stworzyliśmy, to jest zabieg typowo dla mężczyzn. Tak jak pani powiedziała, jest to kąpiel w takich wannach z hydromasażem, z dodatkiem soli, która ma ekstrakty piwne. I do tej soli też dodajemy taki specjalny olejek dla też podwyższenia zapachów piwnych. Jeśli chodzi o ten torf Kołobrzegu, to jak najbardziej w tym zabiegu się znajduje. Jest to położenie ciepłej borowiny rozgrzewającej i rozluźniającej.
1: Szczyt szczęścia dla mężczyzn. Myślę, że panowie będą w raju. Ale oczywiście kobiety też mają tutaj mnóstwo atrakcji, bo kolejnym zabiegiem, który widziałam, jest peeling bursztynowy. To tak jakby się bałtyckimi diamentami nacierać.
2: Jest na bazie pyłu z bursztynu naszych kołobrzeskich i po tym zabiegu ciało jest odżywione, bo on jest mieszany z olejkami nawilżającymi i dodatkowo jest usuwany z rogowa ciała na skórę, który przygotowuje też do opalania. Typowo taki wakacyjny zabieg.
1: To jest chyba bardzo aromatyczny zabieg.
2: Tak, z racji tego, że ten pył bursztynowy jest mieszany z olejkami aromatyzującymi.
1: Ja chyba zamarzę o takim masażu, ale widzę, że tutaj jest jeszcze bardzo bogata oferta innych masaży. Mamy masaż klasyczny, no to tak jak wszędzie, masaż aromatyczny. Masaże masłem Shea, masaże kamieniami, masaż limfatyczny, masaż bańką chińską, masaż rozgrzewający, ale mamy też balijski, polinezyjski, tajski. No wybór jest ogromny i oczywiście ajurwedyjskie masaże. Ale oprócz masaży mamy tutaj jeszcze inne możliwości, bo już pojawiły się możliwości dla mężczyzn, pojawiły się możliwości dla kobiet. Poproszę jeszcze o możliwości relaksu i o to, co można zrobić z dziećmi podczas takich masaży, bo jednak gdzieś te dzieci podziać trzeba. O możliwościach, jakie hotel stwarza dla dzieci, opowie pani Joanna Witaszek, specjalista do spraw marketingu hotelu Factory.
3: Podczas wakacji organizujemy animacje. W tym roku wyjątkowo do września przedłużyliśmy taką ofertę wakacyjną. Oprócz tego mamy animacje. Nasze animacje odbywają się w sali konferencyjnej, na sali zabaw, którą właśnie też ostatnio mieliśmy okazję zrestaurować. Czyli wbudowaliśmy ślizgawkę, basen z piłkami. Nasze animacje odbywają się też na plaży czy na basenie.
1: Czyli u dzieci możemy być spokojni, po relaksie, można się jeszcze zrelaksować dodatkowo albo relaks dopełnić w basenie, prawda? Pani Natalia Kondrat, specjalistka od spa w tym hotelu, opowie nam jeszcze o basenie.
2: Tak jak wspomnieliśmy, mamy w Factory Resort basen. Basen jest szerokości 10 metrów, długości 13 metrów, no i jest głębokości 1,20 m, więc nawet najmłodsi będą mieli okazję popływać w tym dużym basenie, bo on nie jest zbyt głęboki.
1: Ale oprócz tego mamy też mały basen, brodzik dla dzieci, prawda?
2: Tak, dla takich najmniejszych też mamy oddzielny brodzik dla dzieci, w którym zawsze mogą się pluskać nawet do godzin wieczornych. Oprócz basenu, również w strefie basenowej mamy oddzielny kącik z saunami. Mamy trzy sauny. Saunę suchą, tak zwaną fińską, na podczerwień saunę i również saunę parową. W tym takim zakąciku saun mamy również strefę odpoczynku, w której znajdują się leżaki. I też leci relaksacyjna muzyka, więc po saunowaniu można jak najbardziej sobie tam wypocząć.
1: Wymasowaliśmy się, zrelaksowaliśmy, opowiadały nam o możliwościach spa pani Natalia Kondrat i pani Joanna Witaszek. A jutro, pani Joanno, co jutro będzie? Dokąd jutro pójdziemy? Może jutro nam przedstawi pani ofertę noclegów?
3: Jak najbardziej. Mamy akurat bardzo szeroką gamę pobytów, od pobytów kuracyjnych po romantyczny weekend, także jak najbardziej zapraszam.
0: Cudze chwalicie, swego nie znacie.

0: Letnia linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
3: Reklama.
4: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
5: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
4: Takie cuda tam sprzedają?
5: No pewnie. I to nie za miliony.
6: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
7: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
8: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
9: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
10: Uwaga, darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28 przez 3.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A Brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie. I po reklamie.
14: Jest 11. Wiadomości Super FM.
15: Wkrótce kontrola ITD w firmie, której autokar miał wypadek na Węgrzech. Potem rzecznik praw obywatelskich o przemocy wobec Ukraińców. Będzie też nowy sondaż poparcia partii politycznych.
16: Super FM. Wiadomości.
15: Marcin Krzemiński. Na początku września ma się rozpocząć oficjalna kontrola Inspekcji Transportu Drogowego w firmie przewozowej, której pojazd uległ wypadkowi na Węgrzech. Po kolizji autokaru z pielgrzymami 12 osób zginęło, a kilkadziesiąt było rannych. Jednocześnie Główny Inspektorat Transportu Drogowego każdego dnia prowadzi kontrolę autokarów i busów, które na przykład wożą dzieci na kolonie, mówi wiceszef inspekcji Marek Konkolewski.
17: Do wczoraj Inspekcja Transportu Drogowego w okresie wakacyjnym skontrolowała 4114 autobusów, autokarów, najczęściej przewożących dzieci, młodzież na zorganizowane formy wypoczynku, ale także osoby starsze.
15: Inspekcję autokaru można zamówić przez formularz na stronach Generalnej Inspekcji albo wzywając policję. Najlepiej zrobić to dzień przed wyjazdem autokaru. Znów uciekinier na hulajnodze elektrycznej, tym razem 14-latek z Wielkopolski, który w Osowie próbował uniknąć rozmowy z wrzesińską drogówką. Powody miał co najmniej dwa. Jechał krajową 15, czyli drogą, którą jeździć nie powinien, i pędził momentami ponad 60 km na godzinę. Okazało się bowiem, że hulajnoga ma zdjętą blokadę mocy. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. Przypadki przemocy wobec Ukraińców w Polsce niepokoją nową rzecznik praw obywatelskich. Sylwia Gregorczyk-Abram będzie o tym dziś rozmawiać z komendantem głównym policji. Do ataku na obywateli Ukrainy dochodziło w ostatnim czasie m.in. w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie, a zdaniem RPO wzrost liczby ataków na tle narodowościowym jest wyraźny.
18: Zaryzykowałabym stwierdzenie, że około 60% więcej jest tego rodzaju przestępstw wobec Ukrainek i Ukraińców. Właśnie to będzie przedmiotem spotkania, po to, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób organy ścigania reagują, w jaki sposób weryfikują te przesłanki nienawiści na tle narodowościowym.
15: W zeszłym roku Ukraińcy mieszkający w Polsce złożyli 275 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa na tle narodowościowym. Są nowe dane o naszych sympatiach politycznych. Głosowanie na Koalicję Obywatelską w wyborach parlamentarnych deklaruje blisko 27,5% ankietowanych przez pracownię United Surveys. Drugie miejsce dla PiS i nieco ponad 20,5% podium zamyka Konfederacja z 14%. Do Sejmu weszłyby też Konfederacja Korony Polskiej i Nowa Lewica. Dodam, że Rozwój Plus byłego premiera Mateusza Morawieckiego w badaniu uzyskał 6,5% poparcia. Bydgoszcz na 4 dni zamieni się w krainę baśni. W czwartek rozpoczyna się jubileuszowa 10. edycja magicznego festiwalu świata baśni i bajek Pozytywka. Na dzieci i całe rodziny czekają spektakle, koncerty, pokazy, warsztaty i widowiska. Mówi Weronika Bojko, rzeczniczka prasowa wydarzenia.
3: Przejmujemy teatr. Dzisiaj właśnie z rana została zamontowana instalacja na ulicy Batorego. Są tam 2 albo 4, kto jak zobaczy, kto jak spojrzy, kolorowe smoki, więc zachęcamy jak najbardziej się przejść.
15: Festiwal potrwa do 30 sierpnia.

0: turn to dust all that I adore.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Do zabawy zaprasza Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.
3: Reklama.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
6: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
7: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: I po reklamie.
9: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
10: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
11: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
12: Czy możemy powiedzieć, że lato powoli nas opuszcza? No niekoniecznie, bo dzisiaj w Szczecinie sporo słońca, a na termometrach maksymalnie do 23. Białe flagi spotkacie na kąpielisku Głębokie, Dąbie czy w Lubczynie, a temperatura wody od 18 do 21 stopni, najcieplej w Steklnie. Nad Bałtykiem do 20 kresek w powietrzu, a wiatr będzie z godziny na godzinę przybierał na sile. Wyciszył się w nocy, a teraz powraca. Warto śledzić komunikaty przekazywane przez ratowników na strzeżonych kąpieliskach w Międzyzdrojach i Świnoujściu.
11: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
9: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
10: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.

0: sensacyjna powieść w radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski. Księga Grzechu. Czyta Mariusz Bonaszewski.
1: Mężczyzna zdjął bejsbolówkę i przejrzał się we wstecznym lusterku auta. Jasna grzywka opadła na czoło, a końcówki włosów wywinęły się zawadiacko. Albinos przeczesał je, sięgnął po telefon i zaczął przeglądać zdjęcia, które zrobił w mieszkaniu Rongego. Powiększył jeszcze raz ostatnie. Przedstawiało fotografię przyczepioną do mapy polsko-niemieckiego pogranicza. Zbliżył. Kościół. Wielki, masywny, ciemnoczerwony korpus z pionami ostrołkowych okien i blendami przypominał raczej twierdzę niż miejsce modlitwy. Fasada była surowa, żadnych rzeźb i kolorowych szyb, tylko cegła. Kierowca odłożył telefon, zapalił silnik i ruszył. Już po chwili go zobaczył. Kościół wyrastał zza drzew nagle, jak coś, co czekało nieruchomo przez stulecia. Z drogi od strony jeziora widać było tylko górne partie wież. Ceglane, nierówne, jakby niedokończone, niczym opuszczone kominy nieczynnej fabryki. Auto toczyło się powoli brukowaną Marienkirchenstrasse. Mijało po obu stronach wąskie przedwojenne kamienice, z których tylko część została odbudowana. Gdy wyjechało się na niewielki plac, świątynia stanęła w pełnej okazałości. Twierdza. Na placu nie było żywej duszy. Nieliczne latarnie miejskie, jak wieże strażnicze, rzucały skąpy blask na plac i wejście do kościoła. Kierowca zatrzymał pojazd. Zdawał sobie sprawę, że skwer naszpikowany jest kamerami miejskimi. Wiedział, że tylko czas jest jego sojusznikiem. Zanim ktokolwiek zgłosi zaginięcie samochodu, minie co najmniej kilka godzin. Tyle mu wystarczy. Zapalił światło i steczki wyciągnął notatkę znalezioną w mieszkaniu Rongego. Wysunął z wewnętrznej kieszeni skafandra okulary i je założył. Spojrzał na dokument. Jego wzrok przyciągnęła okrągła pieczęć urzędowa z napisem Staatliches Amt für Denkmalpflege der DDR, Bezirk Neubrandenburg. Prenzlau, 18 marca 1974. Katedra Archeologii Architektonicznej Prenzlau. Numer akt MKPZ74037. Tylko do użytku wewnętrznego, poufne. Temat. Kościół Świętej Marii w Prenzlau. Prace zabezpieczające w rejonie południowo-wschodniego filaru. Raport z odkrycia. W trakcie prac rozbiórkowo-zabezpieczających prowadzonych przy południowo-wschodnim filarze nawy głównej ekipa budowlana zgłosiła odkrycie nietypowego zamurowania o charakterze wtórnym. Po ostrożnym usunięciu cegieł natrafiono na pustą wnękę konstrukcyjną, wewnątrz której znajdowało się silnie skorodowane metalowe pudełko. Blacha cynkowana, pokrywa zdeformowana. Zawartość znaleziska. Fragment pergaminu z inskrypcją łacińską, niekompletną. Radix superbie, omnium heresium. Symbol metalowy, głowa lwa z siedmioma gwiazdami między szczękami. Mosiąc oksydowany, wysokość 5 cm. Część tekstylnego paska z wyszytą literą R. Nić ciemnoczerwona, ręczne wykonanie. Zgodnie z paragrafem 6 wytycznych, MKD DDR z dnia 7.11.1963 dotyczących niezarejestrowanego znaleziska kulturowo-historycznego obiekty zabezpieczono i zwrócono pastorowi, który umieścił znalezisko na pamiątkowym cokole wewnątrz kościoła. Dr Wilfried Garbe, konserwator rejonowy Prenzlau. Członek Komisji Dziedzictwa Kulturowego Okręg Neubrandenburg.
0: Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski. Księga Grzechu.

Ola, Ola, no przecież nie szalej tak. Nie nadążam za tym dzieckiem. Boże, nie, no przewrócisz się. Matko. Nie nadążasz? Zapisz dziecko do Baby Gym. Tu zamieniamy nieskończoną energię twojego dziecka w nowe umiejętności. Baby Gym. Zajęcia dla dzieci już od 6 miesiąca życia. Organizacja urodzin na sportowo. Gimnastyka, akrobatyka, aerial. www.babygym.pl. Zapisy na nowy rok szkolny już trwają. Baby Gym. Szczecin, Krygiera 3A.

0: teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: I po reklamie.
4: Jest 12. Wiadomości Super FM.
5: Skoki temperatury w końcówce wakacji, pogoda szykuje roller coaster. Pochwalił się wygraną w kasynie, blefował, ale ucierpiał. Ukraińskie dzieci nie obejrzą już bajki Masza i Niedźwiedź.
3: Super FM. Wiadomości.
5: Agnieszka Trojanowska-Bis. Załamanie pogody już w najbliższy weekend. Na początek jednak wybuch gorąca w czwartek, a zwłaszcza w piątek na południu Polski w pasie od Zielonej Góry przez Śląski Małopolskę po Przemyśle zrobi się bardzo gorąco, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
6: Na południu, na zachodzie ta temperatura 30, nawet 31 stopni.
5: Chwilę później, bo już w weekend pogoda się popsuje i przez całą Polskę przejdą burze.
6: Miejscami będą gwałtowne, mogą im towarzyszyć takie ulewne, nawalne opady deszczu, lokalnie gradu i silne porywy wiatru.
5: W niedzielę pogoda powinna się już poprawić. To ostatni tydzień rządowych obniżek na stacjach paliw. Chodzi o niższą stawkę VAT i ustalane przez rząd ceny maksymalne. W najbliższych dniach dużych zmian raczej nie będzie, ale cały świat patrzy i czeka na reakcję po decyzji o amerykańskich sankcjach. Iran twierdzi, że się nimi nie przejmuje. Teheran przekonuje, że ma plan odpowiedzi na amerykańską wojnę ekonomiczną. Przypomina jednocześnie, że Chińczycy i Rosjanie nie zaakceptowali amerykańskich obostrzeń i przewiduje, że sprzeciwią się im kolejne kraje. Ale sekretarz skarbu USA Scott Bessent podkreśla, rozpoczynamy zmasowaną ofensywę gospodarczą wymierzoną w światowe powiązania finansowe Iranu.
7: Naszym celem jest odcięcie wszelkich gospodarczych linii życia podtrzymujących ten tyrański reżim, aż Teheran pozostanie odizolowany.
5: Teheran grozi, jeśli wojna będzie trwać, Iran wstrzyma cały eksport ropy z regionu. Po brutalnym ataku na 22-latka we Wrocławiu policja zatrzymała 4 mężczyzn. Zaatakowany pochwalił się głośno wygraną w kasynie, tylko że tę historię zmyślił i o mało nie przypłacił tego życiem. Wszyscy zainteresowani w tej sprawie to obywatele Ukrainy. Za taki rozbój grozi im do 20 lat więzienia. Do końca wakacji pozostał już tylko tydzień. Powoli czas na podsumowania. Ponad 4,5 tysiąca kontroli autokarów przeprowadziła w ostatnich 2 miesiącach Inspekcja Transportu Drogowego. Oprócz tych zaplanowanych, po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech rozpoczęły się też dodatkowe, o czym Szymon Kępka.
8: Kontrole to nie tylko sprawdzanie trzeźwości kierowców, także ich czasu pracy, ale również stanu technicznego autokarów. Stan w większości jest dobry z powodu wymogów, które dotyczą autokarów. Wiceszef Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Marek Konkolewski.
9: Przewoźnicy mają dobrej klasy autobusy, które regularnie są poddawane obowiązkowym badaniom technicznym raz na pół roku, nie tak jak my, kierowcy amatorzy, którzy najczęściej co roku przeprowadzamy obowiązkowe badania techniczne.
8: Resort infrastruktury zapowiada analizę przepisów dotyczącą czasu pracy kierowców autokarów, tak by minimalizować ryzyko na przykład zasypiania za kierownicą.
5: Kierowcy autobusów turystycznych mogą prowadzić pojazd maksymalnie 9 godzin dziennie. Po 4,5 godzinach jazdy są zobowiązani do odbycia 45-minutowej przerwy. Rosyjska bajka Masza i Niedźwiedź zakazana na Ukrainie. Serwis YouTube zablokował na całym terytorium Ukrainy 3 kanały rosyjskiego serialu animowanego. Decyzja jest następstwem sankcji nałożonych przez prezydenta Ukrainy za szerzenie kremlowskiej propagandy.

0: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
1: Dzisiaj na warsztat bierzemy kolejną szczecińską ulicę. Ulicę Starzyńskiego. Znajduje się ona na osiedlu Stare Miasto i biegnie wzdłuż Parku Żeromskiego, o którym opowiadałam w ubiegłym tygodniu, od skrzyżowania z ulicą Parkową i Kapitańską aż do ulicy Małopolskiej. Kim był Starzyński? Na pewno kojarzycie Stefana Starzyńskiego, prezydenta Warszawy, ale też polityka, publicystę i ekonomistę, który w 1939 roku stał się przywódcą cywilnej obrony Warszawy. Ale uwaga, to nie on jest patronem szczecińskiej ulicy. Tutaj mści się na nas powszechne operowanie samymi nazwiskami, bez imion. Bo patronem tej ulicy jest Teofil Starzyński, a właściwie Teofil Antoni Starzyński. Lekarz z tytułem doktora, pułkownik Wojska Polskiego, urodził się jeszcze w XIX wieku, dokładnie w 1878 roku we wsi Osuwiec w powiecie bydgoskim. Kiedy miał 11 lat, wyemigrował, być może z rodziną, do Stanów Zjednoczonych i zamieszkał w Pittsburgu. Już jako dorosły człowiek został najpierw farmaceutą i prowadził aptekę, a potem został lekarzem. Dla nas istotne jest to, że był też działaczem niepodległościowym, a w czasie I wojny światowej działał na rzecz werbowania ochotników do armii polskiej we Francji. Sam też wstąpił w jej szeregi i dosłużył się stopnia majora, a później pułkownika. Pośmiertnie awansowano go na generała brygady. Zmarł już po obu wojnach w 1952 roku w Pittsburgu i tam został pochowany. W uznaniu

Zasług odznaczono go Orderem Narodowym Legii Honorowej i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 65 lat temu, w 1961 roku, imieniem Teofila Starzyńskiego nazwano ulicę na osiedlu Stare Miasto w Szczecinie. I tak zostało do chwili obecnej. Z moich poszukiwań wynika, że prawdopodobnie jest to jedyna ulica upamiętniająca Teofila Starzyńskiego w całej Polsce. Co się przy niej znajduje? Patrząc od strony ulicy Małopolskiej, mamy boczną fasadę Komendy Wojewódzkiej Policji z takim wąskim i wysokim wjazdem na wewnętrzne podwórko. Dalej, prawosławną cerkiew Świętego Mikołaja z lśniącą z daleka złotą kopułą. Przy tej ulicy znajduje się też oddział okręgowy Narodowego Banku Polskiego, zespół przychodni z licznymi gabinetami i poradniami, szkoła, przedszkole, bursa szkolna, duży plac zabaw u zbiegu ulic Zygmunta Starego i Teofila Starzyńskiego oraz domy studenckie Politechniki Morskiej i pływalnia. No i oczywiście wspominany wcześniej park Stefana Żeromskiego. Może warto zmienić przyzwyczajenia i mówiąc o patronach ulic używać nie tylko nazwiska, ale też połączonego z nim imienia. Pamiętajcie więc o Starzyńskim. Teofilu Starzyńskim. Archiwalne odcinki audycji znajdziecie na stronie super.fm w zakładce podcasty i dalej Szczecin bez tajemnic.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Fundatorem nagród w zabawie jest restauracja Clou. Przyjdź do Clou na wyjątkowe śniadania. Smaki tradycji w nowoczesnej odsłonie i otrzymaj drugie śniadanie za połowę ceny. Clou. Park Żeromskiego. Plantowa 1.
2: Reklama. Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
2: I po reklamie.
1: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
8: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
9: Wakacje w mieście z Radiem Super FM.
10: Szukacie idealnego pomysłu na wolne dni w mieście, które połączą dobrą zabawę z odkrywaniem świata? Przy mikrofonie Zosia Lichota, a w Super FM sprawdzamy, co ciekawego dzieje się w szczecińskiej nauce. Świetną propozycją dla całych rodzin jest wizyta w Morskim Centrum Nauki. W ofercie znajdziecie m.in. pakiet Morska Ekspedycja, który łączy zwiedzanie interaktywnej wystawy stałej z godzinnym rejsem po Odrze i terenach portowych. Z kolei w planetarium imienia profesora Wolszczana przez całe wakacje odbywają się stałe pokazy filmowe pod kopułą. Nowością w repertuarze jest m.in. film Wodna Planeta, który jest spotkaniem nauki, obrazu i kosmicznej perspektywy, pozwalającej spojrzeć na naszą planetę z zupełnie innego punktu widzenia. Wszystkie szczegóły, harmonogram wydarzeń oraz bilety znajdziecie na stronie internetowej centrumnauki.eu. A jeśli szukacie filmowych inspiracji na ten wieczór, to zostańcie z nami, bo informacji, gdzie warto wybrać się na seans pod chmurką, na pewno nie zabraknie.
9: Wakacje w mieście z Radiem Super FM.
1: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
8: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.

0: tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Andrzej Kuty, tu i teraz prosto ze studia Radia Super FM z widokiem na Szczecin. Przede mną służbowy komputer i strona internetowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, gov.pl oczywiście. Tam zakładka aktualności i tu cytat: akt oskarżenia przeciwko nauczycielce, która opiekowała się małoletnimi uczniami, znajdując się w stanie upojenia alkoholowego. Tak też zerkam na kalendarz i wychodzi na to, że w przyszły wtorek dokładnie, 1 września, to dzieciaki będą, chociaż o tej porze to pewnie już będą po akademiach otwierających nowy rok szkolny, no i naturalnie rodzice, posyłając młodzież do szkoły, chcą mieć pewność, że młodzież będzie tam bezpieczna. Jak słyszymy, niestety zdarzyła się taka sytuacja jednej ze szczecińskich podstawówek. To, jak czytamy w tym oświadczeniu prokuratury, doszło do tego na początku roku 2026. Oskarżona, pełniąc funkcję nauczyciela, sprawowała opiekę nad kilkunastoma dziećmi, znajdując się w stanie upojenia alkoholowego. I tutaj też taki niuans, szczegół, ale warto to sobie przeliczyć, ponieważ w tym komunikacie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie mamy podane to w miligramach na litr. To jest 0,82, żeby być dokładnym, miligrama na litr w wydychanym powietrzu. Natomiast jak to się przeliczy na promile, to jest prosta sprawa, to się mnoży bodajże 2,21. To wyszukiwarka internetowa to oczywiście podpowiada. No więc jak to przemnożyłem, to wyszło 1,77 mniej więcej, czyli niespełna 2 promile w wydychanym powietrzu. To naprawdę już jest coś. I zresztą no właśnie z tego, co dowiedziały się szczecińskie media, to było właśnie tak, że ten zapach alkoholu bardzo mocny, jak rozumiem, przy prawie 2 promilach wyczuli współpracownicy i po prostu wezwali policję. No i jest w tym momencie akt oskarżenia. Prokurator rejonowy Szczecin Zachód skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko tej nauczycielce. 60-latka oskarżona, jak czytamy, przyznała się do popełnienia zarzuconego jej czynu. Dotychczas nie była karana sądownie. To jest przepis artykułu 162 Kodeksu Karnego. Przewiduje karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. To jest informacja ze strony Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. No, na pewno będzie jeszcze informacja na temat tego, jak ten proces się zakończył, więc pewnie do tego tematu jeszcze wrócimy.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła Twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Uwaga! Darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28 przez 3.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Jest 13:00. Wiadomości Super FM.
6: Benzyna droższa, olej napędowy stanieje, mamy jutrzejsze ceny. Makabryczne odkrycie na starym cmentarzu w Łodzi, trwają prace. Uczniowie już myślami w szkole, a póki co całe rodziny na zakupach.
4: Super FM. Wiadomości.
6: Agnieszka Trojanowska, BIS. Jutro cena maksymalna benzyny 95 będzie wyższa. Cena benzyny 98 nie zmieni się, a olej napędowy stanieje. Jak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii, litr 95 jutro ma kosztować nie więcej niż 6,58, 98 7,40, a oleju napędowego 7,54. To ostatni tydzień rządowych obniżek na stacjach paliw. Chodzi o niższą stawkę VAT i ustalane centralnie ceny maksymalne. O to, jak kształtować się będą ceny paliw w tym tygodniu, pyta Bartosz Kądziołka.
7: Wiele zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
8: Gdyby napłynęły w tym tygodniu jakieś pozytywne informacje w kwestii konfliktu w Zatoce Perskiej, ustabilizowałoby to sytuację i pozwoliło nawet na delikatne korekty cen w dół.
7: Obecny pakiet rządowych obniżek pod nazwą CPN ma skończyć się 31 sierpnia.
8: W przypadku tego, co zobaczymy ewentualnie od 1 września, mogą być to korekty rzędu 80 groszy do złotówki na litrze. Niezależnie, czy to będzie benzyna, czy olej napędowy.
6: Trwają prace ziemne na starym cmentarzu w Łodzi po makabrycznym odkryciu. Przypadkowy przechodzień zauważył wystające z ziemi kości. Najprawdopodobniej to ludzkie szczątki leżały z dala od grobów. W pobliżu stała koparka. Jedna z wersji branych przez śledczych pod uwagę jest taka, że szczątki mogą pochodzić z tego cmentarza. Inna z wersji zakłada, że szczątki mogły zostać na teren nekropolii przywiezione z zewnątrz, mówi prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
9: Z ziemią, która była potrzebna do wykonania prac związanych z kopaniem grobów.
6: Śledztwo będzie prowadzone najpewniej pod kątem znieważenia zwłok lub miejsca pochówku. Grozi za to kara grzywna, ograniczenie wolności, a nawet więzienia do 2 lat. To nieludzkie zachowanie człowieka. Policja znalazła właścicielkę psa, który został wyrzucony w torbie do kanału Gliwickiego. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że zwierzę już nie żyło, kiedy zostało wyrzucone do wody. Tydzień temu policja w Kędzierzynie Koźlu opublikowała zdjęcie sportowej torby z nieżywym psem i dzięki temu namierzyła właścicielkę.
10: Do funkcjonariuszy zaczęły trafiać sygnały od osób, które rozpoznały psa. Dzięki tym informacjom policjanci dotarli do właścicielki zwierzęcia, którą okazała się 40-letnia kobieta. Ustalenie właścicielki jest jednak dopiero kolejnym etapem prowadzonego postępowania.
6: Jak mówi Klaudia Tokarczyk z komendy w Kędzierzynie Koźlu, jeszcze nieznane są dokładne okoliczności sprawy i czy kobieta usłyszy zarzuty. A w sklepach zakupy przed 1 września, czyli piórniki, zeszyty i plecaki.
11: Tej rzeczy się udało z 2 tygodnie temu, jak byliśmy w dużym sklepie, a takie brakujące rzeczy, no to tak codziennie coś się domawia z listy.
12: Z takimi zakupami, no chyba niedobrze czekać na ostatnią chwilę.
11: No właśnie tak.
13: No to zależy, u nas w szkole jest tak, że większość rzeczy typu plastycznych i tak dalej mają w szkole, więc tego nie musimy kupować, a zeszyty to dopiero na początku roku mówią jakie, więc u nas akurat czekanie na ostatnią chwilę jest...
12: Przydaje się, tak.
6: Szkoła oficjalnie rusza już za tydzień, we wtorek.

0: i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Dziś wieczorem na tarasach Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbędzie się kolejny seans w ramach Zamkowych Nocy Filmowych. O 21.30 zapraszam Państwa na słynną Wartość Sentymentalną. To film nominowany do 9 Oscarów, laureat Nagrody Akademii za najlepszy film międzynarodowy. To najnowszy film Joachima Triera z nominowanymi do Oscara w kategoriach aktorskich Renate Reinswe, Stellanem Skarsgardem czy Ellen Fanning w rolach głównych. Z muzyką skomponowaną przez polską artystkę Hanie Rani. Siostry Nora i Agnes spotykają się ze swoim dawno niewidzianym ojcem, charyzmatycznym, niegdyś wielkim reżyserem filmowym Gustawem. Proponuje on Norze, aktorce teatralnej, rolę w swoim najnowszym filmie, który ma być jego powrotem do świata filmu. Gdy dziewczyna odrzuca propozycję, ten zatrudnia młodą gwiazdę Hollywood. Teraz siostry muszą poradzić sobie nie tylko ze swoją skomplikowaną sytuacją z ojcem, ale też z amerykańską gwiazdą, która zmienia ich rodzinną dynamikę. Nowy film Joachima Triera to mistrzowskie kino. Poruszająca, słodko-gorzka opowieść o rodzinie, wspomnieniach i pojednaniu po latach. Nie pamiętam, kiedy ktoś w tak piękny, a zarazem bolesnie prawdziwy sposób opowiadał o kinie, skomplikowanej relacji między sztuką a rodziną, pisał jeden z krytyków. Jak mówi sam reżyser, muszę wierzyć, że potrafimy dostrzec drugiego człowieka i że istnieje możliwość pojednania. Polaryzacja, gniew i maczyzm nie pozwolą nam pójść do przodu. Wraz ze swoim stałym współpracownikiem i współscenarzystą, twórcy ci zastanawiają się nad rolą sztuki w tym procesie. Czy w sytuacji, kiedy na poziomie osobistym trudno znaleźć porozumienie, to właśnie sztuka może być tym językiem, który pozwoli nawiązać dialog i przyniesie odrobinę ukojenia. Joachim Trier, jak to ma w zwyczaju, bardzo mocno koncentruje się na psychologii postaci, tym, żeby były one jak najbliższe życiu. Czuć to w każdej scenie wartości sentymentalnej. To wielka siła tego filmu, bardzo wartościowej propozycji, którą na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie będzie można zobaczyć z polskim lektorem. I jeśli tylko pogoda nie pokrzyżuje planów, seans odbędzie się już dziś o 21.30.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarszy

0: linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
3: Reklama.
4: Ola, Ola, no przecież nie szalej tak. Nie nadążam za tym dzieckiem. Boże, nie, no przewrócisz się. Matko.
5: Nie nadążasz? Zapisz dziecko do Baby Gym. Tu zamieniamy nieskończoną energię twojego dziecka w nowe umiejętności. Baby Gym. Zajęcia dla dzieci już od 6 miesiąca życia. Organizacja urodzin na sportowo. Gimnastyka, akrobatyka, aerial. www.babygym.pl. Zapisy na nowy rok szkolny już trwają. Baby Gym. Szczecin, Krygiera 3A.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła Twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
6: Super FM zaprasza.
7: Podpowiadamy, co dzieje się w Szczecinie, dokąd warto pójść i co zobaczyć. Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Teatr Polski zaprasza na aż 3 zróżnicowane spektakle. Paryski Splin, widowisko w reżyserii Adama Opatowicza. W tym spektaklu twórcy przenoszą nas w czasy paryskiej bohemy. Liryczne piosenki oddają nieśpieszny, wielowarstwowy klimat oraz specyficzną melancholię stolicy Francji. Kogut w Rosole to słynna komedia w reżyserii Marka Gierszała. Sztuka w lekki i dowcipny sposób porusza egzystencjalne problemy współczesnego człowieka. Łączy świetną zabawę z dyskretną refleksją. Związek na odległość niewielką. To przewrotna komedia małżeńska. Satyryczno-makabryczna krotochwila, zbudowana ze skeczów Stefanii Grodzieńskiej, pełnych czarnego humoru piosenek Macieja Zębatego oraz opatrzona komentarzem Andrzeja Poniedzielskiego. Zapomniana muzyka Szczecina wraca do życia. Do końca sierpnia potrwa 9. Festiwal Muzyki Przywracalnej. Niezwykła podróż przez polskie, niemieckie i żydowskie tradycje muzyczne, które współtworzyły historię miasta. Jutro w Ogrodach Śródmieście zabrzmi jazz sprzed 400 lat. Plenerowy koncert z muzyką wczesnego baroku. W czwartek na Zamku Książąt Pomorskich recital Lwów on the Move. A w piątek spotkanie z twórczością Otto Manasego, zapomnianego kompozytora urodzonego w Szczecinie. W sobotę w Archikatedrze zabrzmią zapomniane dzieła kompozytorek, a festiwal zakończy w niedzielę koncert Wszystkie głosy synagogi w Kościele Ewangelickim. To festiwal dla tych, którzy lubią odkrywać historię nie z książek, ale poprzez dźwięki. Część koncertów jest bezpłatna. Więcej informacji o wydarzeniach w Szczecinie i regionie usłyszycie w audycjach Super FM, a także zobaczycie w naszych mediach społecznościowych.
5: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
8: Super FM na lato.

0: program zaprasza sponsor. Akta Nova. Archiwizacja, przechowywanie i bezpieczne niszczenie dokumentów. Szczegóły na aktanowa.pl. Gwiazdy na lato.
1: Są takie piosenki, które nie potrzebują przedstawienia. Wystarczy kilka pierwszych sekund, to i proszę bardzo. Nagle wiemy, gdzie byliśmy, z kim byliśmy, ile mieliśmy wtedy lat. Zakręcona jest jednym z takich utworów, ale za przebojem Frederykami i wielką popularnością stoi artystka, która przez te lata bardzo świadomie zmieniała swój muzyczny język, a mowa o Reniusi, która jest w programie Gwiazdy na Lato moim gościem. Cześć Reni, dzień dobry.
2: Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie.
1: Mówiliśmy ostatnio o Stilo, a ja teraz wspomniałem trochę o Zakręconej, ale może najpierw przenieśmy się do tej przeszłości, czyli do Zakręconej. Co dzisiaj myślisz, jak słyszysz sobie ten utwór, powiedz?
2: No, wdzięczność czuję, bo przez zupełny przypadek wydarzyła mi się piosenka, która stała się ogromnym przebojem i do dzisiaj jest, no budzi... Widzę radość na twarzach moich słuchaczy i jakieś takie mają do tego pozytywne wciąż nastawienie, sentyment. Więc jest to bardzo miłe, aczkolwiek no nigdy nie wiemy, kiedy taką piosenkę napiszemy, jak ona zarezonuje. To jest zawsze wielka niewiadoma. Ja tę piosenkę napisałam na plaży w Mielnie, totalnie się nudząc. I wyobrażając sobie, że tutaj to zabrzmi mnie skromnie, ale wyobrażałam sobie, że śpiewa tę piosenkę cała Polska.
1: Więc no i usłyszała, to słuchaj, prawo... no i to się spełniło.
2: Tak, to jest takie prawo młodości, tak mierzyć wysoko, a z drugiej strony może rzeczywiście warto czasami tak marzyć i pomóc później pracą tym marzeniom, ale rzeczywiście rok po tej historii, kiedy leżałam na tej plaży, ta piosenka miała swoją premierę i potem nuciła ją cała Polska.
1: No i ja też pamiętam z 2006 roku taki fajny utwór, to był Magnes, z tego co pamiętam, on był bardzo elektryzujący. Nie wiem, czy to było też na wakacje, kiedy on się pojawił, ale pamiętam, że rozgłośnie w Polsce po prostu szumiały od tego utworu.
2: Tak, no zdarzyło się kilka takich piosenek, jeszcze było Kiedyś Cię Znajdę.
1: Tak.
2: I to są zazwyczaj takie piosenki, które ja piszę po prostu z potrzeby serca. One są gdzieś tam jakimś podsumowaniem tego, co wtedy czuję, ale co się potem z nimi zdarzy za pół roku, za rok, nigdy absolutnie nie mamy pojęcia.
1: Mówiłaś o Stilo, bo to jest twój nowy singiel, jeden z dwóch. O tym drugim chwilę później porozmawiamy. Skąd pomysł na stworzenie tego utworu, powiedz?
2: Wiesz co, to jest prozaiczna historia. Wyświetliły mi się w telefonie takie zdjęcia czasami, które przypominają, co robiłeś na przykład, nie wiem, tam kilka lat temu o tej samej porze. Mhm. Więc mi jesienią się wyświetliły zdjęcia ze Stilo sprzed paru lat i jakoś tak szczerze zatęskniłam za tym miejscem. Pomyślałam sobie, że dawno mnie tam nie było, że to jest... Mam jakiś ogromny sentyment do tego miejsca i ponieważ wtedy to już była taka bardzo szara, chłodna jesień, to zamiast tam pojechać, postanowiłam napisać piosenkę,
1: która będzie
2: moją
1: wszystko,
2: taką pocztówką. Tak.
1: O tym utworze, ale też on tym drugim, o Kiecce, bo to jest także nowy singiel Reniusis, porozmawiamy już jutro. Bądźcie razem z nami w programie Gwiazdy na Lato. Reniusis jest ze mną w tym tygodniu. Dziękuję ci pięknie.
2: Do usłyszenia.
0: Gwiazdy na lato. Na program zaprasza sponsor. Akta Nova. Archiwizacja, przechowywanie i bezpieczne niszczenie dokumentów. Szczegóły na aktanowa.pl.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.
2: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
6: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: I po reklamie.
0: Jest 14. Wiadomości Super FM.
8: Dla tragicznie zmarłego małżeństwa minuta ciszy dziś w Krakowie. Minister Sprawiedliwości ogłasza przełom w śledztwie Zonda Krypto. Warto spróbować polskich smaków. Szykują się dwie duże imprezy. To szczególna informacja dla smakowszy.
7: Super FM. Wiadomości.
8: Agnieszka Trojanowska-Bis. Minutą ciszy mieszkańcy Krakowa uczczą dziś pamięć małżeństwa, które w sobotę zginęło pod kołami nadjeżdżającego samochodu. Młodzi ludzie spacerowali z dzieckiem w wózku na krakowskim Zabłociu. Osierocony niemowlak trafił w ciężkim stanie do szpitala. Kierowca samochodu, 26-letni Hubert B., został wczoraj aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Usłyszał w prokuraturze zarzuty, ale nie przyznał się do winy. Twierdzi, że przyczyną wypadku nie była nadmierna prędkość, a nierówna nawierzchnia. Minuta ciszy dla młodej rodziny dziś o 18 na krakowskim Zabłociu. Przełom w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut Zonda Krypto obwieścił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Nie chce on jednak potwierdzić, czy szef giełdy Przemysław Kral uzyskał status małego świadka koronnego. Ostatnio pojawiły się doniesienia medialne, że Kral zdecydował się na współpracę z prokuraturą, która prowadzi śledztwo w sprawie szkody finansowej o znacznych rozmiarach.
9: Przełomem jest na pewno to, że drgnęło to śledztwo bardzo intensywnie. Doszło do połączenia dwóch śledztw. Jedno prowadzone było w prokuraturze regionalnej w Katowicach i tam zgłaszało się bardzo wielu poszkodowanych, ale drugie śledztwo toczyło się, ale w sposób nie taki, jakbyśmy chcieli, dotyczące zaginięcia byłego właściciela BitBeja.
8: Czyli giełdy, która po przejęciu przez Przemysława Krala została przemianowana na Zonda Krypto. A przed chwilą pojawiła się kolejna nowa informacja w tej sprawie. Mecenas Roman Giertych, polityk Koalicji Obywatelskiej, poinformował, że od maja jest obrońcą Przemysława Krala, szefa zbankrutowanej giełdy kryptowalut. Polacy w wakacje korzystają chętnie z aplikacji mObywatel. To jedna z najczęściej używanych aplikacji. W ciągu ostatnich 2 miesięcy skorzystano z niej ponad 15 milionów razy, a dane pokazują, że najchętniej wybieraliśmy usługi, które są pomocne w czasie wyjazdów. Szczególnie popularna jest możliwość sprawdzenia punktów karnych, zarówno aktywnych, jak i tymczasowych. W mObywatelu chętnie korzystano także z usługi Odyseusz, która pozwala zgłaszać zagraniczną podróż w aplikacji. Apele wędkarzy wysłuchane. Wody Polskie zgodziły się na ratowanie tego, co przeżyło katastrofę w kanale gliwickim, gdzie od ponad 3 tygodni spustoszenie się je złota alga. Polski Związek Wędkarski używa specjalnego urządzenia, które napowietrza wodę i pomaga usuwać zanieczyszczenia. Wczoraj w kanale nie stwierdzono nowych śniętych ryb, ale na powierzchni wciąż dryfuje mnóstwo ich trucheł. Walka ze skutkami katastrofy jeszcze się nie kończy, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich.
10: Zostaną natomiast uprzątnięte trzcinowiska i brzegi kanału gliwickiego, gdzie zepchnięte przez wiatr lub efekt falowania mogą zalegać do tej pory truchła pojedynczych ryb.
8: Do tej pory wyłowiono ponad 4 tony śniętych ryb. Wybierajmy krajowe produkty, szykując posiłki w domu, zachęca minister rolnictwa Stefan Krajewski w obchodzonym dziś oficjalnie Dniu Polskiej Żywności. Szef resortu zachęca też do kupowania polskich produktów bezpośrednio od rolników i lokalnych producentów, a okazją do jeszcze lepszego poznania polskich produktów będą Dożynki Polskie, które odbędą się 13 września w Spale, oraz Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie, zaplanowany na 19 i 20 września na stadionie PGE Narodowym w Warszawie.
0: Super FM na lato.

0: wakacyjne pocztówki z podróży. Zaprasza Tomek Duda.
1: W miejscowości Alghero można przeprowadzić pewien prosty eksperyment. Usiąść rano przy kawie, gdzieś niedaleko portu, no i zacząć słuchać. Włoski? Oczywiście. Sardynia. Sardyński, czyli ten dialekt włoski? Również. Ale jeśli będziemy mieli trochę szczęścia, a może nawet tego szczęścia nie potrzebujemy mieć bardzo dużo, usłyszymy słowa brzmiące zaskakująco znajomo dla każdego, kto bywał w Barcelonie czy Gironie. Bon dia, gracias, carrer. Nie, nie pomyliliśmy wysp. Nadal jesteśmy na Sardynii, czyli we Włoszech. Tyle, że trafiliśmy do miasta, które od ponad 600 lat zachowało fragment katalońskiej duszy. To właśnie Alghero, po katalońsku L'Alguer. Jedno z najbardziej niezwykłych miast na całej wyspie. Historia tego katalońskiego Alghero zaczyna się w XIV wieku. No, miasto istniało już wcześniej, rozwijane m.in. przez genueński ród Doria, ale w XIV wieku, w połowie XIV wieku zostało zdobyte przez wojska korony Aragonii. Dotychczasową ludność w dużej mierze wysiedlono, a jej miejsce zajęli osadnicy przybywający przede wszystkim z Katalonii. Minęło ponad 6 stuleci, Sardynią rządzili kolejni władcy, powstały Włochy, świat wokół zmienił się w zasadzie nie do poznania, a kataloński Alghero przetrwał. Jego lokalna odmiana, tzw. Algheres, jest używana do dzisiaj. Katalońskie nazwy znajdziemy tutaj na tablicach ulicznych, pojawiają się w kulturze, w lokalnych tradycjach. Z tego powodu Alghero bywa nawet nazywany Barcelonetą, małą Barceloną Sardynii. Ślady tej historii najlepiej odkrywać podczas spaceru po Starym Mieście. Wąskie carrer prowadzą pomiędzy kamienicami w stronę potężnych murów obronnych. No, można wejść na bastiony, przejść niemal nad samym morzem. Po drodze mijamy dawne wieże obronne, później docieramy do katedry Santa Maria. No, to są takie miejsca, w których zachowała się nawet ta architektura katalońska, bo charakterystyczna ośmioboczna dzwonnica katedry jest znakomitym przykładem katalońskiego gotyku. Ale jesteśmy przecież w wakacyjnych pocztówkach z podróży, więc czas opuścić mury, bo Alghero jest również jednym z najpopularniejszych wakacyjnych kierunków północno-zachodniej Sardynii. Tuż obok miasta zaczynają się plaże, takie jak Lido di San Giovanni,

0: na przykład można osiągnąć właściwie pieszo ze Starego Miasta. Dalej znajduje się Maria Pia z jasnym piaskiem, wydmami. Jeszcze dalej zatoki, plaże ciągnące się aż w stronę półwyspu Capocaccia. W Alghero oczywiście spotykają się również kulinarne tradycje sardyńskie, katalońskie, no i oczywiście morskie. Jedną z najbardziej charakterystycznych potraw jest aragosta a la catalana, czyli langusta po katalońsku. Podobna najczęściej z pomidorami, z cebulą, do tego lokalne ryby, owoce morza, sardyński chleb carasau, sery, no a w kieliszku często vermentino. No jest tym wszystkim taki piękny geograficzny paradoks. No przyjeżdżamy na włoską Sardynię, spacerujemy po mieście o genueńskich korzeniach, słyszymy kataloński, jemy langustę a la catalana, patrzymy na afrykańsko niemal błękitne Morze Śródziemne, no mieszanka niesamowita. No i właśnie wtedy Alghero przypomina nam, że Morze Śródziemne nigdy nie było granicą oddzielającą kultury, ale od tysięcy lat było drogą, które te kultury do siebie w zasadzie docierały. No i tak jest tutaj w Alghero. Do usłyszenia.
1: Wakacyjne pocztówki z podróży.

0: cudze chwalicie, swego nie znacie. Zaprasza Beata Jankowska.
1: To nasz drugi dzień pobytu w Factory Resort w Kołobrzegu. Patrzę i oczom nie wierzę. Kąpiel relaksacyjna z piwną pianą. Zaproszenie bardzo atrakcyjne. Myślę, że wszyscy panowie się zachwycą. To jest zaproszenie skierowane do wszystkich panów. Na kąpiel w piwnej soli, która odpręża, rozluźnia i relaksuje. Z dodatkiem torfu. To podobno czarne złoto kołobrzeskie. Rozmawiam z panią Natalią Kondrat, recepcjonistką Spa and Wellness.
2: Tak, jeżeli chodzi o czarne złoto, to jak najbardziej to jest nasza borowina kołobrzeska. A jeśli chodzi tutaj o ten zabieg, który stworzyliśmy, to jest zabieg typowo dla mężczyzn. Tak jak pani powiedziała, jest to kąpiel w takich wannach z hydromasażem, z dodatkiem soli, która ma ekstrakty piwne. I do tej soli też dodajemy taki specjalny olejek dla też podwyższenia zapachów piwnych. Jeśli chodzi o ten torf Kołobrzegu, to jak najbardziej w tym zabiegu się znajduje. Jest to położenie ciepłej borowiny rozgrzewającej i rozluźniającej.
1: Szczyt szczęścia dla mężczyzn. Myślę, że panowie będą w raju. Ale oczywiście kobiety też mają tutaj mnóstwo atrakcji, bo kolejnym zabiegiem, który widziałam, jest peeling bursztynowy. To tak jakby się bałtyckimi diamentami nacierać.
2: Jest na bazie pyłu z bursztynu naszych kołobrzeskich i po tym zabiegu ciało jest odżywione, bo on jest mieszany z olejkami nawilżającymi i dodatkowo jest usuwany z rogowa ciała na skórę, który przygotowuje też do opalania. Typowo taki wakacyjny zabieg.
1: To jest chyba bardzo aromatyczny zabieg.
2: Tak, z racji tego, że ten pył bursztynowy jest mieszany z olejkami aromatyzującymi.
1: Ja chyba zamarzę o takim masażu, ale widzę, że tutaj jest jeszcze bardzo bogata oferta innych masaży. Mamy masaż klasyczny, no to tak jak wszędzie, masaż aromatyczny. Masaże masłem Shea, masaże kamieniami, masaż limfatyczny, masaż bańką chińską, masaż rozgrzewający, ale mamy też balijski, polinezyjski, tajski. No wybór jest ogromny i oczywiście ajurwedyjskie masaże. Ale oprócz masaży mamy tutaj jeszcze inne możliwości, bo już pojawiły się możliwości dla mężczyzn, pojawiły się możliwości dla kobiet. Poproszę jeszcze o możliwości relaksu i o to, co można zrobić z dziećmi podczas takich masaży, bo jednak gdzieś te dzieci podziać trzeba. O możliwościach, jakie hotel stwarza dla dzieci, opowie pani Joanna Witaszek, specjalista do spraw marketingu hotelu Factory.
3: Podczas wakacji organizujemy animacje. W tym roku wyjątkowo do września przedłużyliśmy taką ofertę wakacyjną. Oprócz tego mamy animacje. Nasze animacje odbywają się w sali konferencyjnej, na sali zabaw, którą właśnie też ostatnio mieliśmy okazję zrestaurować. Czyli wbudowaliśmy ślizgawkę, basen z piłkami. Nasze animacje odbywają się też na plaży czy na basenie.
1: Czyli u dzieci możemy być spokojni, po relaksie, można się jeszcze zrelaksować dodatkowo albo relaks dopełnić w basenie, prawda? Pani Natalia Kondrat, specjalistka od SPA w tym hotelu, opowie nam jeszcze o basenie.
2: Tak jak wspomnieliśmy, mamy w Factory Resort basen. Basen jest szerokości 10 metrów, długości 13 metrów, no i jest głębokości 1,20 m, więc nawet najmłodsi będą mieli okazję popływać w tym dużym basenie, bo on nie jest zbyt głęboki.
1: Ale oprócz tego mamy też mały basen, brodzik dla dzieci, prawda?
2: Tak, dla takich najmniejszych też mamy oddzielny brodzik dla dzieci, w którym zawsze mogą się pluskać nawet do godzin wieczornych. Oprócz basenu również w strefie basenowej mamy oddzielny kącik z saunami. Mamy trzy sauny. Saunę suchą, tak zwaną fińską, na podczerwień saunę i również saunę parową. W tym takim zakąciku saun mamy również strefę odpoczynku, w której znajdują się leżaki. I też leci relaksacyjna muzyka, więc po saunowaniu można jak najbardziej sobie tam wypocząć.
1: Wymasowaliśmy się, zrelaksowaliśmy, opowiadały nam o możliwościach SPA pani Natalia Kondrat i pani Joanna Witaszek. A jutro, pani Joanno, co jutro będzie? Dokąd jutro pójdziemy? Może jutro nam przedstawi pani ofertę noclegów?
3: Jak najbardziej. Mamy akurat bardzo szeroką gamę pobytów, od pobytów kuracyjnych po romantyczny weekend, także jak najbardziej zapraszam.
0: Cudze chwalicie, swego nie znacie. Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, Zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
4: Fundatorem nagród w zabawie jest restauracja Clue. Przyjdź do Clue na wyjątkowe śniadania. Smaki tradycji w nowoczesnej odsłonie i otrzymaj drugie śniadanie za połowę ceny. Clue. Park Żeromskiego. Plantowa 1.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Uwaga! Darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28/3.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.

0: teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz w Radiu Super FM to ulica Litewska, stadion lekkoatletyczny imienia Wiesława Maniaka, no i 9. Międzynarodowy Memoriał Lekkoatletyczny imienia Wiesława Maniaka, który na tym stadionie odbędzie się już jutro. Piotr Jarząbek i Andrzej Kutys, witamy się jeszcze raz bardzo serdecznie. Jesteśmy po konferencji zapowiadającej ten memoriał. Jak wrażenia?
2: No oczywiście wrażenie zrobiła największa gwiazda, czyli Ewa Swoboda, ale do niej naturalnie przejdziemy, do tego co zapowiada, jak chce się tutaj w Szczecinie zaprezentować i jak zmienił się w jej ocenie stadion przy ulicy Litewskiej. Zresztą stadion, który będzie wypełniony do ostatniego miejsca, wejściówek już nie ma, o tym mówił dyrektor memoriału Kamil Witkowski. Wspominał też o tym, że nie było trudno zaprosić naprawdę bardzo dobrych zawodników.
3: 9. edycja wyjątkowa, najmocniejsza, jeżeli chodzi o obsadę od początku wszystkich memoriałów. Przede wszystkim jest to meeting upamiętniający Wiesława Maniaka, czyli meeting typowo sprinterski. Tutaj mamy dwie czołowe postacie, jeżeli chodzi o sprint polski, czyli Ewę, jeżeli chodzi o sprint kobiecy, i Dominika Kopcia, jeżeli chodzi o sprint męski. W sprincie męskim 24 zawodników, w tym 12 zawodników z rekordami życiowymi poniżej 10 sekund, także zapowiada się szybkie bieganie, o ile warunki pozwolą. Myślę, że będziemy mieli szansę obejrzeć nowe rekordy meetingu. Jeżeli chodzi o pozostałe konkurencje, to nie jest tylko sprint. Bardzo mocno powiadają się biegi średnie, szczególnie bieg na 1500 metrów mężczyzn, gdzie mamy całą grupę zawodników z bardzo dobrymi rekordami życiowymi.
1: Także o poziom sportowy na pewno nie musimy się martwić. O tym zapewniła nas również Ewa Swoboda.
4: Humorki dopisują, będzie pełny stadion, także słyszałam, że obstawa też będzie mocna, więc będą mocne dziewczyny, szybkie dziewczyny, więc trzeba się postarać na ten ostatni start. Także miejmy nadzieję, że publiczność poniesie, stadion poniesie i zobaczymy, co to będzie. Miejmy nadzieję, że będzie wiało w plecki, tak przyjemnie, bo teraz jak tak stoimy, to trochę wieje w twarz, więc miejmy nadzieję, że wiaterek się jutro zmieni. No a co będzie, to będzie. Także 2 dni temu było 11:00, więc jak na końcówce sezonu, to się troszeczkę nie spodziewałam, także mam nadzieję, że jeszcze coś zostało. Słyszałam, że się zmienił tartan, także właśnie będę robić trening, więc zobaczymy.
2: Trzymamy kciuki, żeby zapoznanie się z nowym tartanem, żeby te warunki były jak najlepsze, bo wspominała też Ewa o tym, że dobrze, żeby w plecy powiało, wiadomo, wtedy może być lepszy wynik, a tak czy owak cieszy to zainteresowanie kibiców i to, że po prostu no, ta lekkoatletyka w Szczecinie ma szansę się rozwijać. Zresztą usłyszeliśmy też takie zapewnienia, że może naprzeciwko trybuna, może trybuna na łuku, czyli ten prognostyk, że te 1000 biletów ponad rozeszło się błyskawicznie, no to jest też informacja także dla samorządu szczecińskiego, że może warto jeszcze pomyśleć o tym, żeby przy ulicy Litewskiej ten stadion po prostu był większy, być może imprezy większej rangi. Zobaczymy. Na razie cieszymy się z memoriału Wiesława Maniaka.
1: A jeżeli samorząd jeszcze nie jest przekonany, no to może przekona się jutro. Memoriał Wiesława Maniaka na stadionie przy ulicy Litewskiej już jutro od godziny 16:30.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
3: Reklama.
4: Ola, Ola, no przecież nie szalej tak. Nie nadążam za tym dzieckiem. Boże, nie, no przewrócisz się. Matko.
5: Nie nadążasz? Zapisz dziecko do Baby Gym. Tu zamieniamy nieskończoną energię twojego dziecka w nowe umiejętności. Baby Gym. Zajęcia dla dzieci już od 6 miesiąca życia. Organizacja urodzin na sportowo. Gimnastyka, akrobatyka, aerial. www.babygym.pl. Zapisy na nowy rok szkolny już trwają. Baby Gym. Szczecin, Krygiera 3A.
6: I po reklamie.
7: Jest 15. Wiadomości Super FM.
8: Po wypadku w Krakowie miasto zapewnia, że nie przyczyniło się do tragedii. Długi młodych Polaków rosną, zadłużają się głównie mężczyźni. Bociany odlatują, a wraz z nimi kończy się lato. Ostatnie ptaki już są spakowane do lotu.
6: Super FM. Wiadomości.
8: Agnieszka Trojanowska, BIS. Nie było zaniedbań miasta na ulicach Krakowa, gdzie doszło do śmiertelnego wypadku w minioną sobotę, zapewnia pełniący funkcję prezydenta Krakowa Stanisław Kracik. W miejscu tragicznej śmierci małżeństwa pod kołami rozpędzonego samochodu odbyła się wizja lokalna. To rejon ulic Nadwiślańskiej, Solnej i Zabłocie w Krakowie. Urzędnicy zapewniają, że nie było powodów, by dodatkowo montować tam progi czy szykany. Sprawca wypadku, 26-letni Hubert B., wini nierówną nawierzchnię. Nie przyznaje się jednocześnie do winy, mimo że jechał z prędkością 70 km na godzinę w miejscu, gdzie dozwolona była prędkość 30 km na godzinę. Kierowca usłyszał zarzuty i trafił wczoraj do aresztu. Młodzi Polacy wchodzą w dorosłość i robią długi. Problemy z ich spłacaniem ma ponad 30 tysięcy Polaków między 18 a 24 rokiem życia. Kwota zadłużenia młodych zbliża się do 100 milionów. To niespłacone kredyty, mandaty, rachunki telefoniczne, a także alimenty, mówi z Big Info Monitoru Diana Borowiecka.
9: W grupie niesolidnych dłużników do 24 roku życia przeważają mężczyźni. Między innymi związane jest z zakupem najnowszych gadżetów, na które ich budżet nie jest jeszcze przygotowany.
8: Wśród mężczyzn jest 19 tysięcy dłużników, wśród kobiet niespełna 13 tysięcy. Przed kolejnymi atakami hybrydowymi i prowokacjami Moskwy na kontynencie ostrzegają europejscy liderzy. To skutek wsparcia, jakie płynie dla Ukrainy w jej walce z Rosją. W głosy z Niemiec i Francji wsłuchał się Tomasz Orchowski.
10: Süddeutsche Zeitung informuje dzisiaj o odnalezieniu trzeciego drona oraz materiałów wybuchowych, które prawdopodobnie mają związek z próbą ataku na lotnisko w Lipsku z początku sierpnia. Niemcy są coraz częściej na celowniku sprawców ataków hybrydowych. Napastnicy nie mają skrupułów, nie przejmują się nawet możliwymi ofiarami śmiertelnymi. Mówił kanclerz Friedrich Merz. Przed atakami hybrydowymi ostrzega również prezydent Francji Emmanuel Macron. Rosja będzie próbowała eskalować działania wobec państw europejskich, aby zniechęcić je do udzielania pomocy Ukrainie. Jeden z doradców Putina zagroził, że Moskwa może uderzyć na brytyjskie fabryki, które dostarczają Ukrainie części do dronów i rakiet. Premier Andy Burnham podkreślał, że mimo gruźb będzie wspierał Kijów.
8: Reuters donosił w tym miesiącu, że Polska i kraje bałtyckie przygotowują się na możliwe ataki na swoją infrastrukturę, obawiając się rosyjskich operacji przeprowadzonych pod fałszywą flagą. Bociany nie mogą się mylić, to już koniec lata. W wielu miejscach w Polsce zostały po nich już tylko puste gniazda. Bociany mają za sobą tak zwane charakterystyczne sejmiki, czyli zgrupowania przed odlotem. Ostatnie grupy opuszczą Polskę w pierwszej dekadzie września.
0: Super FM.

Odkąd ciebie poznałem, wszystko pachnie jak lato. Na śmiesznej stronie w telefonie sprawdzam znaki zodiaku i zastanawiam się w głowie, czy bym potrafił być tatą. Czuję się z tobą w tramwaju, jakbym był w lamo bez dachu. Nigdy nie miałem tak. I chociaż

0: pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Andrzej Kutuś przed mikrofonem, witam bardzo gorąco i serdecznie po południowej pomocy drogowej. Czas w Radiu Super FM rozpocząć. Wtorek, 25 dzień sierpnia. Co się dzieje w Szczecinie i też na wjazdach i wyjazdach z miasta? Zaczniemy od góry, od północy naszego miasta Bogumińska do skrzyżowania Spokoju. Tutaj ostatnio regularnie się korkuje i nie inaczej jest już w tym momencie o tej porze. No to lecimy dalej, Niebuszewo. Rondo Giedroycia, Rondo Sybiraków, dojazdy przede wszystkim właśnie do Ronda Giedroycia, ale oczywiście z różnych stron to się będzie przykorkowywało, wiadomo jak to zwykle o tej porze bywa. W Śródmieściu naturalnie sporo samochodów w tym momencie, gdy mówimy o wjazdach do naszego miasta, no to tak, trasa zamkowa, skrzyżowanie przy Bramie Królewskiej, tu już jest sporo samochodów, ale to jest chyba jednak odrobinę lepszy pomysł niż wjazd od Mostu Długiego, tutaj od Ronda Portowców i dalej jest korek. Na wyjeździe ze Szczecina z kolei w stronę Basenu Górniczego, Estakada Pomorska, tam roboty drogowe i też roboty drogowe utrudniają życie na szosie Stargardzkiej przed węzłem Kijewo w kierunku Śródmieścia Szczecina. Tutaj sporo samochodów w tym momencie. Gumieńce oczywiście o tej porze też przykorkowane, Rondo Gierosa, Rondo Hakena, tutaj też wjazd od Krygiera, tutaj już również sporo samochodów, ale także wyjazd z drugiej strony. Jeszcze na moment wracając do Śródmieścia Szczecina, bliżej Niebuszewa, także miałem powiedzieć wam, żebyście zwrócili uwagę na ulicę Wszystkich Świętych do Chopina przykorkowane i z drugiej strony miasta, to już niestety standardowa sytuacja w tym momencie na Rutowiczu, tam jest naprawdę dużo samochodów w kierunku skrzyżowania z Aleją Piastów.

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama.
2: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
3: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
2: Takie cuda tam sprzedają?
3: No pewnie. I to nie za miliony.
4: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena U 151 lub www.kaflando.pl.
5: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
6: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
7: Rondo Hakena U 151 www.kaflando.pl.
0: Uwaga, darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28 przez 3.
8: Kastorama!
9: W teorii okazje na ogród się skończyły.
8: Ale w praktyce nie w Kastoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl. Wiesz, że w Kastoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
9: Oto bezmiar okazji w Kastoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
10: I po reklamie.
11: Na program Wakacje w Mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
12: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z Planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
13: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
14: Wybiła 15.30, więc to idealny moment, by pomyśleć o wieczornych planach. Przy mikrofonie Zosia Lichota, a na antenie Super FM sprawdzamy, gdzie po zmroku łapać filmowe emocje pod gołym niebem. Pierwsza propozycja ucieszy mieszkańców Prawobrzeża. W Dąbiu na skwerze Księdza Świetlińskiego rusza kolejne kino na leżakach. O 21.00 wyświetlony zostanie hitowy Słoneczny Patrol. To idealny powrót do lat 90. z czerwonymi strojami kąpielowymi, kalifornijską plażą i kultowym biegiem w zwolnionym tempie. Z kolei na Lewobrzeżu czeka na Was kolejny seans w ramach Zamkowych Nocy Filmowych. Już o 21.30 na tarasach Zamku Książąt Pomorskich zobaczymy poruszający dramat Wartość Sentymentalna. W rolach głównych m.in. Stellan Skarsgård i Renate Reinswe w nowym filmie Joachima Triera z muzyką polskiej kompozytorki Hani Rani. To wyjątkowe propozycje na spędzenie ostatnich letnich wieczorów na świeżym powietrzu, szczególnie, że udział w obu wydarzeniach jest bezpłatny. Wybierzcie swój dzisiejszy seans pod gwiazdami, a kolejna porcja wakacyjnych informacji na naszej antenie już jutro od 9.30.
13: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
11: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
12: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z Planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
15: Super FM na lato.
16: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Po raz kolejny przed godziną 16 sprawdzamy, co dzieje się na ulicach Szczecina i na dojazdówkach, czy też wyjazdówkach z naszego miasta. Wiele tak naprawdę zmian nie ma, można powiedzieć, kopiuj w klej sytuacji sprzed kilkunastu minut. Chociaż odnotowujemy oczywiście Mierzyn o tej porze, skrzyżowanie Długa i Topolowa, no to tutaj jest zdecydowanie więcej samochodów, raczej w kierunku wyjazdu ze Szczecina niż wjazdu. Zostając także na Gumieńcach, no to tradycyjnie rondo Gierosa jest o tej porze dosyć przyblokowane, chociaż od strony europejskiej bywa gorzej. W tej chwili całkiem przyzwoicie, ale naturalnie sytuacja jest tutaj, że tak powiem, dynamiczna. Poza tym tradycyjnie też dużo samochodów jest na rondzie Hakena i to od Floriana Krygiera w kierunku wjazdu do naszego miasta, jak i też do wyjazdu od strony ulicy Południowej. Dużo samochodów także od jakiegoś czasu tam trwają roboty drogowe, no i niestety na Narutowicza to widać. Dojazd do Alei Piastów, także oczywiście nieopodal, czyli Plac Kościuszki i Brama Portowa, te wszystkie miejsca w Śródmieściu Szczecina, to jest w tym momencie przy korkowane. Podobnie mówiłem o tym 20 minut temu. Trzeba uważać, jeżeli wjeżdżacie jeszcze przed węzłem Kijewo na szosie Stargardzkiej. Tutaj również sporo samochodów. Na północy dużo aut było na ulicy Bogumińskiej do skrzyżowania z Pokoju i tutaj praktycznie od skrzyżowania z Chorzą cały czas dużo samochodów.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Fundatorem nagród w zabawie jest restauracja Clue. Przyjdź do Clue na wyjątkowe śniadania. Smaki tradycji w nowoczesnej odsłonie i otrzymaj drugie śniadanie za połowę ceny. Clue. Park Żeromskiego. Plantowa 1.
2: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Uwaga! Darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28/3.
4: I po reklamie.
0: Jest 16. Wiadomości Super FM.
5: Będzie dodatkowe zabezpieczenie w Krakowie po tragicznym wypadku. Grzegorz Braun z zarzutami za zaprzeczanie niemieckim zbrodniom. Pendolino rozpędziło się na testach udanych, dlatego niebawem wielu pasażerów poczuje różnicę.
4: Super FM. Wiadomości.
5: Agnieszka Trojanowska-Bis z Kraków po tragicznym wypadku zamontuje próg zwalniający w miejscu, gdzie rozpędzony samochód wjechał w spacerującą rodzinę. Do wypadku doszło w ubiegły weekend. Zginęli rodzica i 8-miesięczny syn walczy o życie w szpitalu. Próg zwalniający ma być zamontowany w najbliższych dniach prewencyjnie, a w najbliższych miesiącach wymieniona ma być też nawierzchnia jezdni. Jednocześnie miasto zapewnia, że wizja lokalna nie wskazała na dotychczasowe uchybienia ze strony miasta, które mogły wpłynąć na wypadek. Chodzi o rejon ulic Nadwiślańskiej, Solnej i Zabłocie w Krakowie. Kierowca trafił z zarzutami do aresztu, nie przyznaje się do winy. W miejscu z ograniczeniem prędkości do 30 km na godzinę jechał z 70 na liczniku. Prokurator Instytutu Pamięci Narodowej postawił Grzegorzowi Braunowi zarzut publicznego i wbrew faktom zaprzeczania zbrodniom nazistowskim. Lider Konfederacji Korony Polskiej nie przyznaje się do winy, nie wycofuje się też ze swoich wypowiedzi. Polityk dwukrotnie w wywiadach zakwestionował istnienie komór gazowych w niemieckim obozie koncentracyjnym i obozie zagłady w Oświęcimiu oraz wykorzystywania ich do masowego zabijania więźniów. Komentarze w tej sprawie zebrał na sejmowych korytarzach Maciej Kluczka.
6: Ruch Instytutu Pamięci Narodowej był oczywisty i niezbędny, mówi senator Koalicji Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.
7: Auschwitz-Birkenau to symbol właśnie tego okrucieństwa II wojny światowej, gdzie Niemcy w sposób zorganizowany odbierali życie przedstawicielom innych narodowości.
6: Ruch pionu śledczego IPN-u wywołały słowa Brauna z wywiadu radiowego, gdy podważył fakt istnienia komór gazowych w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu.
8: Grzegorz Braun jest skandalistą, o tym wszyscy chyba doskonale wiemy.
6: Komentuje Michał Nieznański z Konfederacji, partii, w której kiedyś był Grzegorz Braun.
5: Europosłowi grozi kara grzywny lub kara pozbawienia wolności do lat 3. Strażacy w Bolesławcu walczą z poważnym pożarem w firmie z przemysłu drzewnego. Płonie pryzma różnych odpadów drewnianych z produkcji wielkości kilku boisk do koszykówki. Na miejscu działa ponad 20 zastępów strażaków, mówi Wojciech Walens z Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu.
9: Taka pryzma z rzędu do produkcji drewna, takie wióry, działania trwają. Sytuacja na tą chwilę jest jeszcze nieopanowana z uwagi na to, że obok tej pryzmy znajduje się kolejna.
5: Strażacy robią wszystko, żeby ten ogień nie przeniósł się dalej. Na razie nie ma zagrożenia z powodu zadymienia dla mieszkańców. To teren przemysłowy w gminie Bolesławiec, z daleka od domów. 250 km na godzinę. Taką prędkość osiągnęło pendolino na razie podczas jazd testowych na centralnej magistrali kolejowej. To oznacza, że podróż znacząco się skróci na części tras, o czym Szymon Kępka.
10: Składy pendolino mogą jeździć nawet 290 km na godzinę, ale dotąd nie pozwalała im na to infrastruktura. Obecne testy pozwoliły na ponad 250 km na godzinę, komentuje Jakub Majewski z Fundacji ProKolej.
11: Kończymy pracę nad dostosowaniem zasilania i przede wszystkim z systemów bezpieczeństwa.
10: Żeby pociągi mogły bezpiecznie jeździć szybciej, PKP PLK modernizuje nie tylko tory i sieć trakcyjną, ale też systemy sterowania.
5: Docelowo od nowego roku najwięcej zyskają pasażerowie z Warszawy do Krakowa i Katowic. Czas ich przejazdu skróci się nawet o 25 minut.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Odwieczne pytanie popołudniowego szczytu komunikacyjnego w mieście. Jedziemy czy stoimy? No i to zależy oczywiście, jak się obejrzeć, którą drogę żeśmy obrali. No więc dobra informacja jest taka, bo ja tutaj już od godziny 15 monitoruję sytuację, co się dzieje na ulicach Szczecina, wjazdówkach i wyjazdówkach do miasta. No więc dobra informacja jest taka, że chyba się nie pogorszyło. Chociaż z pewnym wyjątkiem. Ulica Bogumińska w kierunku Polic, czy też w tamtą stronę w kierunku skrzyżowania z Pokoju, no to tu już grubo za skrzyżowaniem z Chorzą stoi kolejka samochodów, a przynajmniej okresowo może się tam korkować przed światłami. Poza tym, jeżeli chodzi o wjazd do naszego miasta, no to brama portowa się nieco przykorkowała, natomiast jeżeli byście wjeżdżali od trasy zamkowej, to tutaj jest zdecydowanie lepiej. Nieco dalej już na wyjeździe z naszego miasta, tam gdzie są roboty drogowe, szosa Stargardzka, tu w kierunku Śródmieścia Szczecina sporo samochodów jest. Gumieńce w tym momencie także sporo samochodów. Na rondzie na Głębokim, czyli na Zagadłowicza, jakbyście jechali od Pilchowa, tutaj również trochę się przykorkowało.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.
2: Reklama.
3: Ola, no przecież nie szalej tak. Nie nadążam za tym dzieckiem. Boże, nie, no przewrócisz się. Matko.
4: Nie nadążasz? Zapisz dziecko do Baby Gym. Tu zamieniamy nieskończoną energię Twojego dziecka w nowe umiejętności. Baby Gym. Zajęcia dla dzieci już od 6 miesiąca życia. Organizacja urodzin na sportowo. Gimnastyka, akrobatyka, aerial. www.babygym.pl. Zapisy na nowy rok szkolny już trwają. Baby Gym. Szczecin, Krygiera 3A.
5: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
6: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
5: Takie cuda tam sprzedają?
6: No pewnie. I to nie za miliony.
7: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustowo 51 lub www.kaflando.pl.
8: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
9: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
10: Rondo Hakena, Ustowo 51, www.kaflando.pl.
11: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
12: I po reklamie.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: No i wyjaśniły się problemy na ulicy Bogumińskiej, skrzyżowanie Spokoju. Internauci informujecie nas o tym, że tam po prostu doszło do kolizji samochodów osobowych z autobusem. No i w dalszym ciągu przejazd tamtędy już za skrzyżowaniem z Korzą w kierunku do Polic, że tak powiem, no to jest problem z przejazdem, także jeżeli możecie, to uciekajcie. Zresztą problem pojawił się także w drugą stronę. Poza tym powoli, z naciskiem na powoli, sytuacja robi się już nieco lepsza, chociaż na przykład na szosie Stargardzkiej, przed węzłem Kijewa, żeby być dokładnym, to tam cały czas jest dużo samochodów i mocne zwolnienie, bo tam też trwają roboty drogowe. Nieco lepiej, jeżeli mówimy o wjeździe do naszego miasta, bo był problem z przejazdem przez Estakadę Pomorską. W tym momencie jest raczej spokojnie. Sam wjazd do Szczecina, czy od Trasy Zamkowej, czy od Mostu Długiego, tutaj już też samochodów jest mniej niż więcej. Jeżeli chodzi o Śródmieście, to powoli tutaj się już ruch normalizuje. Cały czas jeszcze przed Wszystkich Świętych skrzyżowanie z Chopina, tutaj tych samochodów więcej. No i zwróciłbym uwagę, bo przykorkowało się trochę na Zagadłowicza, tak mniej więcej kilkadziesiąt minut temu. Zagadłowicza, czyli od Pilchowa w kierunku ronda na Głębokim, i tutaj cały czas tych samochodów jest sporo. Jeżeli mówimy o innych rondach, no to rondo Gierosa na Gumińcach, to jest cały czas kłopot, ale o tej porze to nic nadzwyczajnego. Rondo Uniwersyteckie tutaj się uspokoiło. Rondo Hakena, tutaj również mam dobre informacje, powoli ruch wraca do normy.

0: is the answer.
1: Letnia linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
2: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
3: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
4: Reklama. Gotowi na sportowe emocje i rodzinną zabawę? Już 6 września w Trzebieży odbędzie się jubileuszowy 10. bieg Neptuna. Na uczestników czekają biegi na dystansach 5 i 10 km, marsz Nordic Walking na 5 km oraz bieg dla dzieci. To jednak nie wszystko. Najmłodszych zapraszamy na pełne radości atrakcje. Piana party, tory przeszkód oraz zabawy na wodzie. Przyjdź z całą rodziną i poczuj wyjątkową atmosferę sportowego święta. 6 września. Kompleks rekreacyjno-plażowy w Trzebieży. Zapisy i szczegóły na stronie biegneptuna.pl. 10. bieg Neptuna. Biegnij z nami po jubileuszowe emocje.
5: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy Twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Jest 17. Wiadomości Super FM.
8: Kraków zatrzyma się dziś na minutę, by wspomnieć tragiczny wypadek z soboty. Atak na fabrykę dronów udaremniony, donoszą nasi sąsiedzi. Zmiany w szkolnych stołówkach i w sklepikach już od 1 września.
6: Super FM. Wiadomości.
8: Agnieszka Trojanowska-Bis. Minuta uciszy za godzinę o 18. Mieszkańcy Krakowa uczczą pamięć małżeństwa, które w sobotę zginęło pod kołami rozpędzonego samochodu. Młodzi ludzie spacerowali z dzieckiem w wózku na krakowskim Zabłociu. Osierocony niemowlak trafił w ciężkim stanie do szpitala. Jego rodzice zginęli na miejscu. Kierowca samochodu, 26-letni Hubert B., usłyszał zarzuty i trafił na 3 miesiące do aresztu. Nie przyznaje się do winy. Tłumaczy, że powodem wypadku była nierówna nawierzchnia, nie jego nadmierna prędkość. Te wersje podważają śledczy i mają na to dowody, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Marek Boroń.
9: Biegły wstępnie na podstawie ujawnionych śladów na miejscu wypadku ustalił, iż pojazd poruszał się z prędkością około 70 km na godzinę.
8: W miejscu wypadku obowiązuje ograniczenie do 30 km na godzinę. Krakowscy urzędnicy zdecydowali, że zamontują w miejscu wypadku próg zwalniający. Będzie też wymieniona nawierzchnia jezdni. Planowali podpalić fabrykę dronów. Słowacka policja zatrzymała 3 obcokrajowców. Planowali atak na fabrykę we wschodniej Słowacji. Wszyscy zatrzymani usłyszeli już zarzuty. Pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej odbędzie się w poniedziałek 31 sierpnia w Warszawie. Uczestniczka Powstania Warszawskiego i działaczka społeczna zmarła tydzień temu, 18 sierpnia, w wieku 99 lat. Przetarg na budowę następcy Daru Młodzieży ponownie ogłosił Uniwersytet Morski w Gdyni. Chodzi o budowę 3-masztowego żaglowca szkolnego, który zastąpi zwodowany w 1981 roku i wysłużony przez lata Dar Młodzieży. W pierwszym przetargu nie wpłynęła żadna oferta. W obecnym wydłużono wymagany czas realizacji. Mają jeszcze miesiąc, ale co bardziej obrotni. Studenci już dawno zaklepali sobie najlepsze mieszkania i miejsca w akademikach. Nie wszystko stracone, na przykład na Uniwersytecie Łódzkim nabór na miejsca trwa od czerwca wciąż. O czym Bartosz Kądziołka?
10: To niemal 3700 miejsc w 10 domach. Najpierw dostają je ci, którzy mieszkają najdalej, ale jak mówi wicedyrektor osiedla akademickiego uczelni Łukasz Ochrytkow, każdy, kto poprawnie wypełni wniosek, powinien takie miejsce dostać.
11: Spotykaliśmy się z tym, że nawet osoby, które były w takiej potrzebie i miały taką sytuację życiową, że potrzebowały gdzieś zamieszkać, mimo tego, że były zameldowane w Łodzi, też taki pokój tutaj u nas dostawały.
10: Niemal wszystkie pokoje są dwuosobowe, a ceny za miejsce wahają się od 550 do 850 zł. A jeśli ktoś chciałby wynająć mieszkanie, to uwzględniając czynsz, opłaty do spółdzielni i za media, w Łodzi musi liczyć się z wydatkiem powyżej 2000 zł miesięcznie.
8: Studenci mają jeszcze miesiąc, uczniowie wrócą do szkoły już za tydzień, a tam zmiany nie tylko na szkolnych stołówkach, ale też w szkolnych sklepikach. Ma być zdrowiej, bo w życie wchodzą limity cukru, tłuszczu i soli. Mimo to w sklepikach dzieci nadal znajdą gazowane napoje, chipsy, paluszki czy batoniki, ale w zdrowszych wersjach, mówi dietetyk Anna Janiszewska-Janowicz.
12: To jest bardzo dobry kierunek, dlatego że dzieci w takim wieku szkolnym nie potrafią jeszcze samodzielnie ocenić, czy jeżeli jest atrakcyjnie opakowany produkt, to on jest rzeczywiście rzeczywiście takim dobrym wyborem żywieniowym.
8: Zmiany dotyczą też stołówek, ma być więcej owoców i warzyw i produktów pełnoziarnistych.
1: Wakacyjne hity Super FM.

0: Reklama.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: I po reklamie.
2: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Super FM zaprasza.
3: Podpowiadamy, co dzieje się w Szczecinie, dokąd warto pójść i co zobaczyć. Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Lwów on the move. To niezwykły koncert w Zamku Książąt Pomorskich. W ramach 9. Festiwalu Muzyki Przywracalnej klawesynista i improwizator Stanisław Łopuszyński zabierze Was w muzyczną podróż po dawnych kresach. W programie znajdą się utwory renesansowe, dzieła Mozarta i Paderewskiego. Koncert połączony będzie z mini wykładem ze slajdami oraz osobistymi opowieściami artysty z jego misji humanitarnych w Ukrainie. W Willi Lenza końcówka wakacji zapowiada się bardzo muzycznie, a we wrześniu nie zabraknie kolejnych ciekawych spotkań. Jeszcze w sierpniu warto zajrzeć do zabytkowej willi przy Alei Wojska Polskiego. W czwartek o 18:00 rozpocznie się salon Chopinowski z recitalem Mateusza Krzyżowskiego, jednego z najciekawszych pianistów młodego pokolenia. W programie znajdą się utwory Fryderyka Chopina. Dzień później zaplanowano finisaż wystawy Hans Hartig, malarstwo w zbiorach kolekcjonerów szczecińskich. To okazja, by po raz ostatni zobaczyć pracę szczecińskiego pejzażysty prezentowane w Willi Lenza. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Z kolei 29 sierpnia pożegnanie z kolejną wystawą na podobieństwo wyobraźni i myśli Leonii Chmielnik. Finisaż również jest bezpłatny. Natomiast w poniedziałek na scenie Willi Lenza ponownie pojawi się spektakl Frida, kolekcjonerka z Westendu. We wrześniu warto natomiast zaznaczyć w kalendarzu 24 września. W ramach Festiwalu Muzyki Przywracalnej odbędzie się koncert między tradycją a pamięcią. Wystąpi berliński kwartet dyplomatyczny, a w programie znajdzie się polska muzyka kameralna inspirowana m.in. folklorem. Willa Lenza zaprasza więc pod koniec wakacji nie tylko na koncerty i spektakle, ale także na ostatnie spotkania z interesującymi wystawami, a we wrześniu na muzyczną podróż między polską tradycją a europejskim brzmieniem. Więcej informacji o wydarzeniach w Szczecinie i regionie usłyszycie w audycjach Super FM, a także zobaczycie w naszych mediach społecznościowych.
2: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Wakacyjne hity Super FM.
5: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Na program zaprasza sponsor. Akta Nowa. Archiwizacja, przechowywanie i bezpieczne niszczenie dokumentów. Szczegóły na aktanowa.pl. Gwiazdy na lato.
1: Są takie piosenki, które nie potrzebują przedstawienia. Wystarczy kilka pierwszych sekund, to i proszę bardzo, nagle wiemy, gdzie byliśmy, z kim byliśmy, ile mieliśmy wtedy lat. Zakręcona jest jednym z takich utworów, ale za przebojem Frederykami i wielką popularnością stoi artystka, która przez te lata bardzo świadomie zmieniała swój muzyczny język, a mowa o Reniusi, która jest w programie Gwiazdy na Lato moim gościem. Cześć Reni, dzień dobry.
2: Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie.
1: Mówiliśmy ostatnio o Stilo, a ja teraz wspomniałem trochę o Zakręconej, ale może najpierw przenieśmy się do tej przeszłości, czyli do Zakręconej. Co dzisiaj myślisz, jak słyszysz sobie ten utwór, powiedz?
2: No, wdzięczność czuję, bo przez zupełny przypadek wydarzyła mi się piosenka, która stała się ogromnym przebojem i do dzisiaj jest, no budzi... Widzę radość na twarzach moich słuchaczy i jakieś takie mają do tego pozytywne wciąż nastawienie, sentyment. Więc jest to bardzo miłe, aczkolwiek no, nigdy nie wiemy, kiedy taką piosenkę napiszemy, jak ona zarezonuje. To jest zawsze wielka niewiadoma. Ja tę piosenkę napisałam na plaży w Mielnie, totalnie się nudząc. I wyobrażając sobie, że tutaj to zabrzmi mnie skromnie, ale wyobrażałam sobie, że śpiewa tę piosenkę cała Polska.
1: Więc no i usłyszała, to słuchaj, prawo... no i to się spełniło.
2: Tak, to jest takie prawo młodości, tak mierzyć wysoko, a z drugiej strony może rzeczywiście warto czasami tak marzyć i pomóc później pracą tym marzeniom, ale rzeczywiście rok po tej historii, kiedy leżałam na tej plaży, ta piosenka miała swoją premierę i potem nuciła ją cała Polska.
1: No i ja też pamiętam z 2006 roku taki fajny utwór, to był Magnes, z tego co pamiętam, on był bardzo elektryzujący. Nie wiem, czy to było też na wakacje, kiedy on się pojawił, ale pamiętam, że rozgłośnie w Polsce po prostu szumiały od tego utworu.
2: Tak, no zdarzyło się kilka takich piosenek, jeszcze było Kiedyś Cię Znajdę.
1: Tak.
2: I to są zazwyczaj takie piosenki, które ja piszę po prostu z potrzeby serca. One są gdzieś tam jakimś podsumowaniem tego, co wtedy czuję, ale co się potem z nimi zdarzy za pół roku, za rok, nigdy absolutnie nie mamy pojęcia.
1: Mówiłaś o Stilo, bo to jest twój nowy singiel, jeden z dwóch. O tym drugim chwilę później porozmawiamy. Skąd pomysł na stworzenie tego utworu, powiedz?
2: Wiesz co, to jest prozaiczna historia. Wyświetliły mi się w telefonie takie zdjęcia czasami, które przypominają, co robiłeś na przykład, nie wiem, tam kilka lat temu o tej samej porze. Mhm. Więc mi jesienią się wyświetliły zdjęcia ze Stilo sprzed paru lat i jakoś tak szczerze zatęskniłam za tym miejscem. Pomyślałam sobie, że dawno mnie tam nie było, że to jest... mamy jakiś ogromny sentyment do tego miejsca i ponieważ wtedy to już była taka bardzo szara, chłodna jesień, to zamiast tam pojechać, postanowiłam napisać piosenkę, która będzie moją
1: wszystko,
2: taką pocztówką. Tak.
1: O tym utworze, ale też tym drugim, o Kietce, bo to jest także nowy singiel Reniusis, porozmawiamy już jutro. Bądźcie razem z nami w programie Gwiazdy na Lato. Reniusis jest ze mną w tym tygodniu. Dziękuję ci pięknie.
2: Do usłyszenia.
0: Gwiazdy na Lato. Na program zaprasza sponsor. Akta Nowa. Archiwizacja, przechowywanie i bezpieczne niszczenie dokumentów. Szczegóły na aktanowa.pl.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Fundatorem nagród w zabawie jest restauracja Clue. Przyjdź do Clue na wyjątkowe śniadania. Smaki tradycji w nowoczesnej odsłonie i otrzymaj drugie śniadanie za połowę ceny. Clue. Park Żeromskiego. Plantowa 1.
2: Reklama.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: I po reklamie.
0: Jest 18:00. Wiadomości Super FM.
4: IPN stawia zarzut Braunowi za kwestionowanie komór gazowych. Problem z mobilnymi stacjami diagnostycznymi, same mają usterki. Włochy, Hiszpania i Grecja to najpopularniejsze zagraniczne kierunki w te wakacje.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Grzegorz Braun usłyszał zarzut od prokuratora Instytutu Pamięci Narodowej. Według IPN-u publicznie kwestionował zbrodnie nazistowskie i podważał istnienie komór gazowych w Auschwitz. Polityk dwukrotnie w wywiadach podważał ich wykorzystywanie w obozie zagłady. Lider Konfederacji Korony Polskiej nie przyznał się do winy i nie wycofał swoich wypowiedzi. Europosłowi grozi grzywna lub nawet kara do 3 lat pozbawienia wolności. Inspekcja Transportu Drogowego ma problem z pojazdami do kontroli stanu technicznego aut. Miały pomagać inspektorom sprawdzać pojazdy podczas drogowych kontroli, ale same mają wady techniczne i zostały wyłączone z użytkowania. Wykonawca tych maszyn nie chce usunąć usterek i nie płaci nałożonych na niego kar umownych, mówi Wojciech Król z Inspekcji Transportu Drogowego.
5: Podpisując umowę, nie przewidziano takiego scenariusza, że wykonawca tej umowy, który stworzył te urządzenie jako prototypowe, odmówi realizacji określonych w umowie napraw.
4: Sprawa trafiła do prokuratury. Mniej niż 1/3 Amerykanów popiera wojnę z Iranem i tylko co trzeci Amerykanin uważa, że Donald Trump jest dobrym prezydentem. To dane agencji Reutera. Tomasz Orchowski.
6: Poparcie dla trwającej pół roku wojny z Iranem spada w marcu. Wynosiło 37%, wcześniej w tym miesiącu 34%, teraz zaledwie 31%. Amerykanie nie wierzą, że ten konflikt uda się szybko zakończyć. Aż ponad 80% respondentów nie podziela entuzjazmu swoich władz, że Teheran do ustępstw zmusi presja ekonomiczna. Waszyngton ogłosił całkowite zerwanie relacji gospodarczych z Iranem i izolację państw, które kontynuują współpracę ekonomiczną z reżimem w Teheranie, sekretarz obrony Pete Hegseth. Ich gospodarka wpada w spiralę kryzysu. Wiedzą też, że to my kontrolujemy cieśninę Ormuz, że nasza blokada jest szczelna i że ropa nadal przez nią przepływa. Tyle, że w porównaniu z sytuacją sprzed wojny ruchu praktycznie wciąż tam nie ma. Reżim w Teheranie przekazał, że ma przewidziany na 2 lata plan gospodarczej konfrontacji z USA i przypomniał, że Chiny oraz Rosja nie akceptują amerykańskich sankcji.
4: W listopadzie będą wybory do Kongresu. Demokraci mogą go odbić z rąk republikanów. Wakacje na finiszu. Dokąd jeździliśmy najchętniej? Za granicę. Włochy, Hiszpania i Grecja. To najpopularniejsze kierunki, mówi Katarzyna Hałton z biura podróży Sky.pl.
7: Polacy coraz częściej cenią sobie komfort wakacji. Dynamicznie rośnie udział all inclusive w rezerwacjach. Zwiększa się też długość pobytu oraz standard wybieranych hoteli. Udział obiektów 4- i 5-gwiazdkowych przekroczył już 50%.
4: A jak było w Polsce? Według statystyk góry i morze w tym roku miały zbliżoną frekwencję. Po fiasku pierwszego przetargu Uniwersytet Morski w Gdyni ponownie szuka stoczni, która zbuduje następcę legendarnego Daru Młodzieży. Nowy trzymasztowiec ma być większy i nowocześniejszy. Uczelnia chciałaby mieć nowy statek za 3 lata. Liczy na to, że do drugiego przetargu jakaś stocznia się zgłosi.
0: Wakacyjne hity Super FM.

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie. Super FM Sport.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Podwójna mistrzyni olimpijska w narciarstwie alpejskim, Włoszka Federica Brignone, musi wykonać kolejny zabieg. Dziś ma ponownie przejść operację łąkotki. To konsekwencja kontuzji, której doznała w kwietniu ubiegłego roku wskutek wypadku na trasie slalomu giganta w Val di Fassa. 36-letnia Brignone na tegorocznych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie triumfowała w slalomie gigancie i supergigancie, ale teraz rozważa zakończenie kariery. Dziś i jutro piłkarskie kluby zajmą 7 ostatnich miejsc w Lidze Mistrzów. Tym samym kończą się trwające 2 miesiące eliminacje do Champions League. Zaledwie przez 2 tygodnie uczestniczyły w nich Lech oraz Górnik, ale i tak był to wyjątkowy sezon, bo pierwszy raz w historii Polska mogła wystawić aż 2 kluby. A o tym, co czeka dziś kibiców piłki, opowie teraz Błażej Kulesza.
7: Sabah Baku Tymoteusza Puchacza spróbuje odrobić jednobramkową stratę z wyjazdowego meczu w Rumunii z HPL-em Berszewa. Najbliżej awansu jest Celtic Glasgow. Szkoci mają 3 bramki przewagi nad Lask Linz. To spotkanie poprowadzi Szymon Marciniak. W równie korzystnej sytuacji są piłkarze norweskiego Bodø Glimt. Rewelacja ubiegłorocznego sezonu Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu 3-1 pokonała holenderski Nijmegen. Jutro 4 pozostałe mecze, a kibiców w naszym kraju wyniki spotkań będą interesować bardziej pod kątem rankingu UEFA, w którym to Polska aktualnie jest na 10. miejscu. A to miejsce w przyszłości dałoby przepustkę do Ligi Mistrzów bez kwalifikacji.
6: A mówił o tym Błażej Kulesza. Brazylijski skrzydłowy Savinho przeszedł z Manchesteru City do Tottenhamu. Pozyskanie piłkarza kosztowało londyński klub 85 milionów funtów. 22-letni Savinho w barwach The Citizens w 84 meczach strzelił 7 goli. Tottenham w letnim okienku transferowym wydał już blisko 300 milionów funtów. Wcześniej pozyskał włoskiego pomocnika Sandro Tonariego z Newcastle za rekordową kwotę 100 milionów funtów, a także portugalskiego pomocnika Mateusa Fernandesza z West Hamu za 85 milionów.
8: Wakacyjne hity Super FM.

0: Flaga brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Wakacyjne hity Super FM.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zapraszam Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.
2: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt. Aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
5: Lidl. To się opłaca.
6: I po reklamie. Super FM. Sport.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Maja Chwalińska poznała swoją pierwszą rywalkę w turnieju tenisowym w Monterrey. Finalistka tegorocznego Roland Garros zagra na początek w Meksyku z Amerykanką Alicia Parks, która pokonała wyżej notowaną Chorwatkę Petrę Marcinko. Dla Chwalińskiej turniej w Monterrey to ostatnia próba przed zaczynającym się w niedzielę turniejem głównym US Open. W Nowym Jorku trwają już za to kwalifikacje do US Open. Pierwszą z trzech rund przebrnęła Linda Klimowiczowa, a odpadła z nich już Katarzyna Kawa. Dziś wieczorem w Nowym Jorku awans do drugiej rundy kwalifikacji powalczą Martyna Kubka i Max Kaśnikowski. Rywalką Kubki będzie reprezentantka USA Anika Pęcikowa. Kaśnikowski zmierzy się z Norwegiem Nikolajem Budkowym-Kierem. 26-letni Hampus Findel został zawodnikiem Jagiellonii, poinformował oficjalnie ten klub. To środkowy pomocnik pozyskany z Jurgårdens. Szwed, który jest nominalnie defensywnym pomocnikiem i ma na koncie grę w reprezentacjach młodzieżowych Szwecji, podpisał 3-letni kontrakt. Drużyna z Białego Stoku ruszyła dziś do Gruzji, gdzie w czwartek zagra mecz rewanżowy w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy z Iberią Tbilisi. Pierwszy mecz polski zespół wygrał u siebie 4-0. Jeśli Jagiellonia wygra ten dwumecz, zagra w fazie ligowej Ligi Europy po raz pierwszy w swojej historii. 29 kajakarzy i 7 para kajakarzy będzie reprezentowało Polskę podczas rozpoczynających się jutro w Poznaniu Mistrzostw Świata w kajakowym sprincie. Biało-czerwoni odebrali już nominacje, a o medal powalczy m.in. Martyna Klatt, która w swoim rodzinnym mieście będzie broniła tytułu mistrzyni świata w K2 na 500 metrów.
8: Szczerze powiem, że nie skupiam się na tym. Zeszły rok to zupełnie inna historia, teraz tworzymy nową. Troszeczkę presji może i jest, ale spowodowane tylko tym, że po prostu chciałabym, żeby ten bieg był super biegiem, żeby ten bieg był szybkim biegiem. No i żeby po prostu zdobyć ten upragniony medal.
7: Mistrzostwa świata w kajakowym sprincie potrwają do niedzieli.
0: Wakacyjne hity Super FM.

0: Reklama. Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
1: I po reklamie.
2: Wakacyjne hity Super FM.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: I po reklamie.
3: Wakacyjne hity Super FM.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: I po reklamie.
3: Wakacyjne hity Super FM.